Sława Jezusu Chrystu! Na naszych zegarach mamy już po godzinie 16, a to znak, że czas rozpocząć audycję w prawosławnym Radiu Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. W dzisiejsze czwartkowe popołudnie i wieczór będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do pozostania na naszej antenie. Dzisiejszy dzień jest przygotowaniem do dwóch ważnych wydarzeń, bowiem już jutro wkroczymy w okres dwutygodniowego postu przygotowującego wiernych do święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy. To jedno z grona 12 wielkich świąt kalendarza liturgicznego. Jutro przypada także procesja czcigodnego i życiodajnego krzyża. Krzyż jest nieodłącznym elementem życia każdego chrześcijanina i symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to czwartkowe popołudnie. Zachęcamy do pozostania na naszej antenie. A już po przerwie ramówka dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego czwartkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Z dzisiejszym kazaniem zwróci się do nas ojciec Mateusz Kiczko. Następnie powtórka audycji profilaktycznej Katarzyny Waśkowskiej. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim m.in. na temat autokarowego wyjazdu na Świętą Górę Grabarkę. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejna audycja pana Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dzisiaj wyemitujemy akafist do świętego męczennika Pantelejmona. Zaraz po nabożeństwie stały element czwartkowych radiowych spotkań, czyli audycja profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty. O godzinie 20 wieczorne wydanie wiadomości, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu rozmowa z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej na temat pieszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. Zwieńczeniem tego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

Mamy dziś czwartek, 13 sierpnia według nowego stylu i 31 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego Ewdokima z Kapadocji, świętej Julity z Kapadocji, świętego Beniamina, a także świętego Sergiusza Archimandryty. Dziś przypada także Wigilia Wspomnienia Procesji Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża, o czym więcej już za chwilę.

Krzyż towarzyszy chrześcijaninowi od narodzin aż do śmierci. Zgodnie z dobrym zwyczajem rodzice chrzestni ofiarowują chrześniakowi krzyżyk, który kapłan nakłada dziecku na szyję podczas chrztu. Krzyż towarzyszy także każdej modlitwie, jest drogowskazem, znakiem zbawienia i zwycięstwa nad grzechem w sobie samym i otaczającym nas świecie. Wierni całują krzyż na zakończenie świętej liturgii, a także innych nabożeństw. Krzyż na mogiłach zapewnia nas o naszym przyszłym zmartwychwstaniu. To wszystko pokazuje, jak ważnym i nieodłącznym elementem jest krzyż w naszym codziennym życiu. Już jutro przypada procesja czcigodnego i życiodajnego krzyża, jako symbolu zwycięstwa życia nad śmiercią.

0: Już teraz przyszła pora na jeden ze stałych, ale bardzo ważnych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Fragmenty, jakie zaleca nam dziś Cerkiew, pochodzą z drugiego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 4, wersety od 1 do 6, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, wersety od 13 do 28. Wysłuchajmy już teraz dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, pełniąc taką służbę na mocy okazanego nam miłosierdzia, nie poddajemy się zniechęceniu, ale odrzuciliśmy to, co się wstydliwie ukrywa, nie postępując przewrotnie ani nie fałszując Słowa Bożego. Lecz przez odsłanianie prawdy, poddając się osądowi każdego sumienia ludzkiego przed Bogiem. A jeśli jest przysłonięte zwiastowanie nasze, to tylko dla tych, którzy giną, dla niewierzących, którym Bóg wieku tego zaślepił myśli, aby nie widzieli światłości Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Bo nie siebie samych zwiastujemy, ale Jezusa Chrystusa, Pana, a siebie samych jako wasze sługi dla Jezusa, Pana. Albowiem Bóg, który rzekł, niech z ciemności światłość zajaśnieje, zapalił światłość w sercach naszych, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa.

Rzecze Pan swoim uczniom. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia Królestwa będzie zwiastowana w całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec. Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, co w Judei, niech uciekają w góry. Ten, co na dachu, niech nie schodzi zabrać coś ze swego domu i ten, co w polu, niech nie wraca, by zabrać szat swoich. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w dni one. Proście, aby ucieczka wasza nie zdarzyła się zimą ani w szabat. Będzie bowiem wtedy ucisk wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. I gdyby dni owe nie zostały skrócone, żadne ciało nie uratowałoby się. Jednak ze względu na wybranych dni owe zostaną skrócone. Jeśli by wam ktoś wtedy powiedział, oto tu Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i dadzą znaki wielkie i dziwy, tak by zwieść, jeśli to możliwe, również wybranych. Oto uprzedziłem was. Jeśliby więc powiedzieli wam, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto w komnatach, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zjawia się od wschodu i rozbłyska aż do zachodu, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. Gdziekolwiek jest padlina, tam gromadzą się orły.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia wygłosi ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie. Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj nasza Matka Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment Ewangelii według świętego apostoła Mateusza z rozdziału 24, wersety od 13 do 28. Fragment, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nam trochę tajemniczy, nie do końca zrozumiały i jakby sygnalizujący jakieś zmiany, jakieś straszne wydarzenie, zakończenie czegoś, co już trwało. Już w pierwszym wersecie dzisiejszej Ewangelii słowa Chrystusa „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” nadają temu fragmentowi pewien motyw przewodni i zwracają uwagę na pewną ważną kwestię dotyczącą ludzkiej egzystencji. I tak naprawdę chciałbym, abyśmy w dzisiejszych rozważaniach skupili się tylko na tym jednym zdaniu, na tym jednym wersecie, który zawiera w sobie sens życia i cel naszej ziemskiej wędrówki. Całe ludzkie życie składa się z pewnych działań i pewnych etapów. Na początku człowiek powstaje w łonie matki, tam się rozwija, rośnie, nabiera sił i kiedy jest już gotowy, aby opuścić to miejsce, wychodzi na świat, aby, tak jak jego rodzice, pojawić się tutaj i razem funkcjonować. Kończy się etap przebywania w łonie matki. Mały chłopiec albo też dziewczynka są już na tyle rozwinięci, że mogą nieco uniezależnić się od swojej rodzicielki i spróbować odetchnąć tym samym powietrzem, co oddycha ich matka. Mogą spojrzeć na to, co ich otacza, widząc tą samą perspektywę, którą widzi ich matka. I ten mały człowiek w tym wielkim świecie zaczyna żyć. Na początku trochę nieporadnie, nie do końca wszystko rozumiejąc, na wiele rzeczy nie mając wpływu. Ale on żyje i z czasem zaczyna rozumieć więcej. Organizm zaczyna się rozwijać, godziny snu zaczynają się normować, a to, co wcześniej było niezrozumiałe, teraz zostało przyjęte za pewną normę i stało się codziennością. Czas jednak płynie dalej. Ten mały człowiek rośnie, staje się coraz większy, zaczynają mu rosnąć zęby. Kończy się okres karmienia piersią, mały człowiek zaczyna przyjmować nowe, inne pokarmy. Znowu musi się tego nauczyć. Ssanie piersi matki miał już opanowane do perfekcji, ale to już za nim. To się skończyło. Teraz nowe wyzwanie, nowy problem, któremu musi stawić czoło. Poradził sobie i z tym. Udało się. Może drążyć dalej, patrzy na ojca i matkę i chce być tacy jak oni. Dorośli, samodzielni. Na początku nauka jazdy na dwóch kółkach na rowerze. Na początku nie wychodzi. Są chwile słabości, ale trzeba dalej ćwiczyć, skoro inni potrafią, to powinno się udać. W końcu zaczyna wychodzić. Wytrwałe dziecko, tak jak rodzice, zaczyna jeździć na dwóch kółkach i chociaż czasami traci równowagę, to dalej brnie do celu. Później przychodzi szkoła, kończy się beztroskie życie, trzeba na jakiś czas opuścić bezpieczne schronienie w domu. Mama albo tato na początku odprowadzą, zabiorą, a potem trzeba radzić sobie samemu. Rodzice mówią, żeby pilnie się uczyć, bo potem będzie nagroda. Szkoła z czasem się kończy, trzeba znaleźć nową pracę, trzeba się tam odnaleźć, a to już kolejne nowe wyzwanie, które czeka tego człowieka. Drodzy bracia i siostry, to tylko kilka przykładów z życia każdego z nas. Przykładów, które pokazują nam pewną regułę funkcjonowania i regułę, która dla nas, chrześcijan, jest dobrze znana i powinna być wcielona w nasze życie. Ten krótki jeden werset, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, to dla prawosławnych doskonałe źródło wiary. Wszystkie te przykłady pokazują, że zawsze coś się kończy, ale równolegle z końcem zawsze coś się zaczyna. Koniec to początek czegoś nowego. Początek dla wytrwałych, którzy dobrną do celu. Koniec może się wiązać z żalem, smutkiem albo radością, podobnie jak początek, który może być i usłany różami, albo kłujący niczym róże. Nie zawsze wiadomo, jaki będzie ten początek. Czasami mamy już najgorszą perspektywę, a okazuje się, że nie jest tak źle. A czasami zapowiada się bardzo obiecująco, a wychodzi zupełnie inaczej. Tak samo w naszej chrześcijańskiej perspektywie życie na ziemi jest jednym etapem, który się kończy. Natomiast zbawienie i życie wieczne to kolejny nowy już etap, do którego powinniśmy dążyć. Tak jak dziecko, które dąży do doskonałości za swoim rodzicem, tak każdy z nas, dorosłych, już ludzi, powinien dążyć do doskonałości, którą pokazują nam nasz Ojciec, Bóg i nasza Matka Cerkiew. Koniec ziemskiej wędrówki staje się początkiem zbawienia, w którym my powinniśmy się odnaleźć i do którego my powinniśmy się przygotować. Tak jak w przypadku wspomnianego dziecka, które przygotowywane jest kolejno do osiągnięcia czegoś nowego, tak samo my, chrześcijanie, jesteśmy przygotowywani do osiągnięcia zbawienia. Tak jak w przypadku dziecka, rodzice dbają o jego rozwój, bo chcą zapewnić mu dobrą przyszłość, tak i w naszym przypadku Bóg i Cerkiew troszczy się o nasze przyszłe życie, chcąc, abyśmy zostali zbawieni. Cerkiew daje nam konkretne środki, które mają pomóc uzyskać życie wieczne. Mamy sakramenty, dzięki którym uzyskujemy łaskę Ducha Świętego. Mamy post, który zbliża nas do Boga i mamy modlitwę, która pozwala nam się komunikować z naszym Stwórcą. Cerkiew stara się ukierunkować nas, abyśmy wytrwali w naszych zmaganiach i aby życie wieczne stało się naszym udziałem. To oczywiste, że zbawienie jest celem życia każdego chrześcijanina. Dzisiejszy fragment „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” z 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza to pewna oferta, a zarazem zapewnienie ze strony Syna Bożego. Wytrwałość ma jednak tutaj kluczowe znaczenie. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus dla wytrwałych proponuje zbawienie. O zbawieniu chyba nie musimy mówić, bo jest to cel nadrzędny i wyjątkowo atrakcyjny w porównaniu do wszystkich przyziemnych rzeczy. Jest to coś upragnionego, przedmiot marzeń każdego chrześcijanina. Nie ma nic bardziej wartościowego niż zbawienie, bo cóż może nas bardziej uszczęśliwić? Nauka, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, to także, drodzy bracia i siostry, kwestia zaufania. Zaufania wobec Boga, zaufania wobec Cerkwi i zaufania wobec ponad 2000-letniej tradycji. Chociaż może nie zawsze wszystko wydaje nam się logiczne i czasami jesteśmy przekonani o swoich, innych racjach, to powinniśmy z pokorą i bojaźnią kierować się zgodnie z zaleceniami, które są dla nas teraz tak bardzo łatwo dostępne. Przykład relacji rodzicielskiej i analogia relacji Boga i człowieka po raz kolejny wydaje się być niezastąpiony. Chrystus mówi w Ewangelii, abyśmy byli jak dzieci, przepełnieni wiarą i nadzieją, abyśmy jak dzieci słuchali tego, co mają nam do powiedzenia nasi rodzice, bo oni chcą dla nas jak najlepiej. Podsumowując już dzisiejsze rozważania o zbawieniu, końcu, zaufaniu i wytrwałości, powinniśmy cały czas trwać w tym, co Chrystus nam pokazuje. Idźmy za tym przykładem, niczym dziecko idzie przykładem matki. Nie zostawajmy w miejscu. Bądźmy wytrwali w naszym działaniu. Wytrwale dążmy do upragnionego celu, którym jest zbawienie. Pamiętajmy, że nie ma ludzi idealnych. Potknięcia i upadki duchowe i moralne zawsze się zdarzają. Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, któremu wydaje się, że osiągnął już wszystko. Dlatego nie poddawajmy się w naszej chrześcijańskiej wędrówce, bądźmy wytrwali w naszej wierze, ufajmy dla Boga, a wtedy koniec nie będzie nam straszny, a zbawienie, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, stanie się naszym udziałem.

Dzisiejsze kazanie wygłosił ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już za kilka minut na naszej antenie powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej przygotowanej przez Katarzynę Waśkowską.

0: Dom powinien być miejscem bezpieczeństwa, spokoju i wzajemnego szacunku. Niestety dla wielu osób staje się przestrzenią lęku, cierpienia i samotności, a przemoc, która się w nim pojawia, często przez długi czas pozostaje niezauważona. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznawać takie zachowania i jak reagować, kiedy dotyczą nas samych lub bliskich nam osób. O tym, czym jest przemoc domowa, dlaczego tak trudno o niej mówić i gdzie można znaleźć pomoc, opowiemy w naszej dzisiejszej audycji profilaktycznej. Program przygotowała Katarzyna Waśkowska. Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Przemoc domowa nie zawsze oznacza przemoc fizyczną. Często ma charakter psychiczny, a w wielu rodzinach towarzyszy jej również problem uzależnienia. Jak rozpoznać pierwsze sygnały przemocy i dlaczego tak ważna jest szybka reakcja? O tym rozmawiam dziś z panią psycholog i psychoterapeutką Grażyną Karpiuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początek powiedzmy sobie, czym właściwie jest przemoc domowa i jakie formy może przyjmować.
2: Przemoc domowa jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste. I przemoc może być i fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna. Przemoc również, możemy powiedzieć, że jest wzbudzanie poczucia winy, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, oskarżenie, oczernianie, ciągły niepokój, poniżanie, lekceważenie. Teraz jak w domu występuje przemoc, obojętnie jaka, to w tym domu coś dzieje się nie tak. Zazwyczaj jest to uzależnienie. Psychologii nie ma 100%, że na pewno uzależnienie, albo na pewno uzależnienie do alkoholu albo narkotyków. Uzależnienie od alkoholu to przewlekła choroba, w której dominują psychiczny i fizyczny przymus picia. Osoby uzależnione tracą kontrolę nad ilością wypitego alkoholu i swoje życie koncentrują wokół picia. Przed sekundą powiedziałam, że uzależnienie jest to choroba. Gdybyśmy siedzieli w auli na niby, jest mnóstwo ludzi i pytam, czy ktoś z Państwa chce być chory. Nikt nie chce być chory. Każda choroba bez leczenia nie zatrzymuje się, nie cofa się, tylko idzie do przodu. Jak spytamy znowu ludzi siedzących w auli, co robią, jak się stresują, denerwują, wkurzają, ktoś mówi, jeżdżę na rowerze, chodzę na siłownię, chodzę na basen, a ktoś mówi, piję alkohol. Pytam, czy pomaga? Mówi, tak, pomaga. Jak pacjent jest chory, diagnozujemy pacjenta na podstawie objawów. W ogóle jak jesteśmy chorzy, diagnozujemy się, lekarz diagnozuje objawy. Psychiatra, psychoterapeuta diagnozuje uzależnienie na podstawie objawów głód alkoholowy, zespół abstynencyjny, utrata kontroli, czyli nie kontroluje tego picia. Tolerancja, na początku pije mniej, później coraz więcej. Koncentracja, myśl o piciu, kiedy skończę pracę, żeby kupić, schować, picie pomimo szkód. Często tłumaczę dla pacjentów, jak idziemy samochodem i wjedziemy w dziurę w jezdni, to drugi raz, jak idziemy tą samą drogą, mijamy tą dziurę. Osoba uzależniona pomimo szkód dalej pije, pomimo że jego bliscy, kochani płaczą, cierpią. Często pacjenci mówią, że wie pani co, jak oszukuję bliskich, to bardzo mnie to boli, ale oszukuję siebie, to jeszcze boli bardziej mnie. Młodzież przychodząca do mnie do szkoły często pyta, no jak to jest, że mój tata się uzależnił albo mama, a inni nie. Tłumaczy, że o tym decydują trzy czynniki. Biologiczny, psychologiczny i środowiskowy. Co to znaczy? Biologiczny, czy mam predyspozycję? Predyspozycję, bo wszystko bierzemy z domu rodzinnego, modelujemy zachowania w domu rodzinnym. I jak jestem DDA, to mam predyspozycję. Czynnik psychologiczny, jak radzę sobie z emocjami. Co to znaczy? Czy ze stresem, jak się jestem zdenerwowany, czuję lęk, czuję smutek. Jak się nauczyłem w domu, no to umiem. Czynnik środowiskowy, jak przyjaźnię się z osobami, które piją albo ćpają, zazwyczaj ja też, ale psychologii nie ma 100%. Inni odchodzą, a inni razem piją albo ćpają, albo jedno i drugie. Przed sekundą wspomniałam DDA. DDA to są dorosłe dzieci alkoholików. I te dzieci alkoholików DDA pełnią rolę. Ktoś jest bohaterem. Bohater to jest takie dziecko, które trzyma rękę na pulsie, żeby nic się nie stało. Żeby dopilnować ojca pijanego, żeby mama była zadowolona. Jaka w ogóle przyjdzie mama? Jaki będzie miał humor, nastrój? Maskotka to jest drugie DDA, gdzie zabawia ojca, żeby ojciec nie robił awantury, kładzie jego spać, pilnuje. Dziecko niewidzialne siedzi w swoim pokoju, ale na uszach ma słuchawki i niby nie słyszy, ale drzwi są nie są zamknięte, tylko otwarte i żeby słyszeć mniej więcej, co dzieje się w domu, jak będzie awantura, to wyskoczy. Kozioł ofiarny to jest dziecko, które wszystko na niego spada, pomimo że on nic nie zrobił, ale on obrywa, ja mówię brzydko, bęcki. Każde z tych zaburzeń jest złe. Każde dziecko DDA powinno iść na terapię, żeby pozbyć się tego w dorosłym życiu, żeby nie być bohaterem, maskotką, dzieckiem niewidzialnym czy kozłem ofiarnym. Każda osoba uzależniona jest w mechanizmach. I pierwszy mechanizm to mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Co to znaczy? Czyli osoba uzależniona zaprzecza, że jest pijana. Dawno temu pracowałam wiele lat w poradni, prowadziłam grupy pacjentów uzależnionych i współuzależnionych. Często pacjenci uzależnieni mówili tak na grupie, wie pani co, piję, a moja żona czepia się do mnie, że jestem pijany. A w ogóle to jest pan, był pan pijany? No byłem, ale kłamałem, że jestem pijany. Jak to? Pytam pacjenta, pamiętam, dwójkę małych dzieci. A ile pan pije i co pan pije? Pije piwo. A gdzie pan je chowa? No pije piwo, jedno chowam do lodówki, w zależności ile mam pieniędzy, 10 albo 15 chowam gdzieś w domu. Wypijam pół piwa z lodówki i 5 schowanych i żona mówi, ale kochanie, jesteś podpity. Mój pacjent mówi, ale jaki jestem podpity, jak wypiłem jedno piwo. Wypijam drugie, pół z lodówki i 5 następnych schowanych na przykład i żona mówi, ale jesteś pijany. No nie jestem pijany od jednego piwa. Często pacjentki, albo bardzo często współuzależnione, gdzie mieszkali z mężami, partnerami uzależnionymi, mówili, że ale wie pani co, jestem chora psychicznie. Ale jak to jest pani chora psychicznie? Bo mąż mówił tak milion razy. Jak mówiłam, że jest pijany, a on mówił, że nie jest pijany. No i właśnie. Zaprzeczanie to minimalizowanie mechanizm iluzji zaprzeczeń. Zaprzeczam, minimalizuję po to, żeby żona nie wysłała mnie na terapię. Racjonalizuję, wypiłem, bo szef w pracy miał imieniny, u kolegi się urodziło dziecko. No i obwinianie. Obwinianie polega na, że gdybyś była inna, to ja bym nie pił. Gdybyś inaczej się ubierała, malowała tak jak sąsiadka. I często kobiety mówią, wie pani co, gdybym była inna, to mój mąż by nie pił. Ale ja mówię, co to znaczy inna? Ma pani pieniądze na kupno sukienki, źle kosmetyczki? No nie mam. Koloryzowanie, myślenie życzeniowe, oszukiwanie rodziny, jak w końcu będę miał pracę albo lepszą pracę, to kupię to czy coś innego. Następny mechanizm jest regulacji uczuć. Na początku mówiłam, że wszystko bierzemy z domu rodzinnego i modelujemy wszystkie zachowania z domu rodzinnego. Jak nauczyłam się, jak reagować na uczucia, jak się denerwuję, stresuję, czuję lęk, no to umiem. A jak się nie nauczyłam, bo jestem DDA, nikt mnie nie nauczył, to jak się stresuję, bo się stresujemy, denerwujemy, no to piję. Nie radzę sobie z emocjami. Często jak do mnie do gabinetu przychodzą dzieci, pytają, jak to jest, proszę panią, że mój tata, który pije teraz, mówi, kiedyś jak byłem w twoim wieku, miałem same piątki. Pytam, ale miał same piątki? Tak, miał same piątki. Ale czemu teraz nie mówi, że pije? No nie chce mówić, że pije, tylko mówi, że miał same piątki. Na tym polega mechanizm rozproszonego, rozwojonego ja. Myślę, jak kiedyś było fajnie, a teraz no, nie jest fajnie, nie chcę o tym myśleć. Tłumaczę też dla młodzieży w szkole, że są fazy. Jak to jeden młodzież mówi, jeden pije codziennie, drugi, a mój tata tylko w weekendy. I tłumaczę, że są fazy uzależnienia. 4. Wstępna, ostrzegawcza, krytyczna i chroniczna. Wstępna to, gdzie młodzież chodzi na imprezy, pije dla towarzystwa, lepiej się bawię, lepiej rozmawia. Ostrzegawcza, każdy z państwa rozpozna fazę ostrzegawczą, gdzie dana osoba inicjuje kolejki na imprezie, nie kontroluje swego picia. To jest faza ostrzegawcza. Później krytyczna i chroniczna. Przed sekundą wspomniałam współuzależnienie, czyli kobiety, gdzie mieszkają z mężami, z partnerami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i nie tylko. Są współuzależnione. I często jak jestem w szkole na godzinie wychowawczą, tłumaczę, jak funkcjonują rodziny. Nie lubię tego używać, ale zdrowe rodziny tam, gdzie nie ma alkoholu i z rodziny tam, gdzie jest alkohol, dysfunkcyjne. No zdrowe rodziny, czyli dziecko, nie martwi się, jaki dzisiaj będzie tata. Nie czuję lęku, nie boję się, idę do domu. Mogę przyprowadzić koleżankę do domu, o której chcę godzinie, bo nie boję się, że tata albo mama będzie pijany. Tam, gdzie jest dysfunkcja, tam, gdzie ktoś pije albo boje rodziców piją, każde dziecko czuje codziennie lęk, smutek, niepokój, poczucie winy, wstyd. Codziennie. No ale kobiety współzależnione, podobnie jak dzieci DDA, też czują codziennie wstyd, poczucie winy, przeze mnie on pije, co mogę zrobić, żeby on nie pił. I pytam często w szkole, no jak wam jest, jak jest zdrowa rodzina, a jak jest rodzina dysfunkcyjna. W zależności od klasy jedni się odzywają, i drudzy się mniej odzywają. Też jedno zdanie jeszcze powiem o DDD. DDD to polega na tym, że nie ma uzależnienia, ale jest dysfunkcja. Co to znaczy? Miałam pacjenta, bo pacjent skończył terapię, przyszedł do mnie, mówi, wie pani co, mój tata jest na wysokim stanowisku, ale od zawsze mówił, że jestem śmieciem. Pytam, co mama na to? Mama nigdy się nie odzywała. I czułem się jak śmieć. Pacjent mówi, czułem, że jestem śmieciem. Dołączyłem do kolegów, którzy ćpali, pili i ja też. Przyszedł do mnie i przed obroną pracy magisterskiej mówi, ale ja tej pracy magisterskiej nie obronię. Pytam, ale pan sam tą pracę pisał? Tak, sam pisałem. To pan obroni. Przychodzi po obronie, obroni. Później poszedł na staż, ale ja tego stażu nie skończę. No czemu pan nie skończy? No na pewno mój kolega jest lepszy ode mnie. Pacjent skończył staż, szefowa przyjęła mego pacjenta. Po roku w terapii miał pracę domową, zajść do domu, bo nie mieszkał z rodzicami. Spytać o tatę, dlaczego od zawsze mówił na niego, że on jest śmieciem. Tata do niego mówi, ale synku, ale to jest źle. On mówi, to jest okropne, tata. Ale mój tata kiedyś mnie bił, ganiał na koło domu i wyrósł, no bo mam wysokie stanowisko. A ja mówiłem na ciebie śmieć, żebyś nie był śmieciem. No to nie jest tak do końca.
1: Czy dzieci i młodzież zawsze potrafią rozpoznać, że to, czego doświadczają w domu, jest przemocą?
2: Tak, zawsze. ale często usprawiedliwiają swoich rodziców. Podobnie jak osoby współzależnione usprawiedliwiają swoich mężów, którzy piją albo ćpają. Gdybym była inna, to on by mnie nie stuknął, to on by mnie nie obzywał. Tak mówiłam, że jest przemoc fizyczna, popychanie, bicie i psychiczna, tak obrażanie. Tak mówiłam, że ojciec na mego pacjenta mówił przez całe życie śmieć. A dzieci mówią, zasłużyłam sobie na to. Pamiętam, przyszła do mnie dziewczynka w tamtym roku przed maturą i mówi, wie pani co, chciałabym porozmawiać na temat stresu, bo zbliża się matura. Ja mówię, a jak jest u ciebie w domu? No jest fajnie, ale jak jest fajnie? Jaki ma stosunek tata do ciebie? W ogóle zawsze pytam, czy ktoś pije, nadużywa alkoholu. Nie, nikt nie pije, nikt nie bierze narkotyków, jest okej. A jakie masz relacje z tatą? No okropne. Co to znaczy okropne? Bo wie pani co, odniosę jej lataty kawę, to zawsze wyleje i zawsze mnie obzywa. A jak sprzątam, to obzywa, że nic ze mnie nie będzie, bo za długo sprzątam. Czyli to, co mówiłam na początku, wszystko bierzemy z domu rodzinnego. Pomimo, że nie ma w domu alkoholu, czyli te rodziny DDD, nie ma narkotyków, ale moja uczennica bała się codziennie iść do domu. Co dzisiaj będzie? Tata nie pił, mama też nie piła.
1: Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że uczeń doświadcza przemocy domowej?
2: Zazwyczaj przychodzą do mnie, mówią uczniowie rzadko, że mama, tata mnie bije. Mówią, że rodzice mówią na mnie, że pójdę, mam słabe oceny, pójdę rowy kopać. Często rodzice obzywają dzieci, że jesteś downem. I tak dalej, i tak dalej. I często też dzieci mówią, zasłużyłam sobie na to, bo na przykład mam słabe oceny. Rodzice chcą, żebym na przykład poszła na medycynę, na architekturę, na prawo, chodzę na korki, tyle pieniędzy wydaję. I mówią, że nie są ze mnie zadowoleni. To jest przemoc.
1: Jak przemoc domowa wpływa na funkcjonowanie dziecka w szkole, na naukę, relacje z rówieśnikami czy zachowanie?
2: Jak jest przemoc w domu, dziecko jest wycofane. Często jak idę, jestem na korytarzu, jest przerwa, widzę, że dana osoba płacze, jest smutna, jest skupiona na telefonie, podchodzę i pytam, co słychać. Czy chcesz porozmawiać? Albo zapraszam do gabinetu. Często przychodzą, pamiętam parę lat temu, to uczniowie mówili, ja przyjdę do pani, ale jak będzie lekcja, żeby nikt nie widział. Teraz obecnie jest na przerwie, drzwi są otwarte, przychodzą do gabinetu, pomimo, że ktoś siedzi, jeden drugiego się nie wstydzi. Często rozmawiam z rodzicami na ten temat, często mamy mówią, nie radzę sobie. Często latyszna młodzieży tłumaczy, że rodzice stawiają taką półkę dla dzieci swoich, czyli swoje oczekiwania. Mi nie wyszło być lekarzem, prawnikiem, chciałabym bardzo, żeby moje dziecko było. A to dziecko, czyli rodzic nie pyta dziecka, co one naprawdę chce, tak? Czy chcesz być lekarzem, czy chcesz być prawnikiem, iść na architekturę i tak dalej. One wcale nie chcą. Pamiętam ucznia, który przychodził do mnie prawie codziennie, mówi, ja będę wymiotował, bo rodzice chcą iść, żebym szedł na medycynę, a ja w ogóle nie chcę iść na medycynę. I wydają tyle pieniędzy na chemię, na biologię i tak dalej. Dziecko potrzebuje wsparcia i potrzebuje, żeby ktoś potwierdził, że one ma rację. I teraz jak stawiają rodzice półkę nad tym dzieckiem, że swoje oczekiwania przelewają na dziecko, to często jak nie spełnia oczekiwań dziecko, to rodzice zabierają to, co ich córka, czyli nie masz prawa pójść w weekend spotkać się ze swoimi znajomymi, nie pójdziesz na pizzę, nie czytaj książki, czytaj biologię albo chemię. Teraz jak zabierają mi to, co ja bardzo kocham, to dziecko ma epizody depresyjne. Nie chce się iść do szkoły, płacze. I rodzic mówi do mnie, ale wie pani co się dzieje? Tyle pieniędzy wydałam na korepetycje, a ona się nadal źle się uczy, nie chce chodzić do szkoły. No to właśnie, jak 2 tygodnie utrzymują się objawy, tak, jeśli chodzi o epizody depresyjne, to o czymś to świadczy. Często rodzice nie wiedzą, często nauczyciele nie zdają sobie sprawy. Ale jak to? Wczoraj funkcjonował dobrze albo tydzień temu, a teraz jest coś nie tak.
1: A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się uczniowie, którzy doświadczają trudnej sytuacji rodzinnej?
2: Najczęściej, że rodzice piją. Czy najczęściej, że tata pije. Mama pije, tak? Mama wygania z domu. Mama nie chce, żebym teraz miała uczennicę, że uczennica mieszkała u swojej koleżanki. Nie radzą sobie z tym. Często mówię, że dziecko, przepraszam, że brzydko mówię, nie ma wpływu na relacje rodziców. Często uczniowie mówią, wie pani co, mówiła milion razy dla mamy, żeby się mama rozwiodła z tatą, a się nie rozwodzi. No, tłumaczy, że mama kocha tatę, ale czemu kocha, albo jak to kocha, jak on pije? No, kocha. Często kobiety, jak przychodzą mamy do mnie do gabinetu, mówią, wie pani co, ale kiedyś był on inny. Tak, to jest prawda. Kiedyś był inny, był w innej fazie uzależnienia, kiedyś mniej pił, teraz więcej pije. I kobiety myślą współzależnione, że jak będę lepiej sprzątała, gotowała, no to on przestanie pić. No teraz jak jestem chora, jak tłumaczę też na przykład w szkole albo dla mam, jak jestem chora, obojętnie na co, na zapalenie płuc, to nie przez kogoś. Nie mogę powiedzieć, że zachorowałam na zapalenie płuc przez córkę, przez męża. Co chorowałam, bo jestem nieodporna. Osoby uzależnione są chorzy, ale bo są nieodporni. I pomimo, że kobieta, żona będzie lepiej gotowała, sprzątała, on dalej będzie uzależniony, będzie chory. I dzieci nie mają wpływu na uzależnienie taty i dzieci nie mają wpływu, że mama mieszka z alkoholikiem, z tata, który pije albo ćpa, albo jedno i drugie, i pije, i ćpa, albo i uzależniony od hazardu.
1: Co powinien zrobić uczeń, który doświadcza przemocy, ale boi się o tym powiedzieć?
2: Ci, co przychodzą do gabinetu, to mam taką wiedzę, a ci, co nie przychodzą, to nie mam takiej wiedzy. Niekiedy właśnie mówiłam, że podchodzę i pytam, a niekiedy uczniowie odpowiadają, ale u mnie jest wszystko w porządku. Wcale nie jest wszystko w porządku, ale powiedział, że jest u mnie wszystko w porządku. Można założyć niebieską kartę. Jest niebieska linia, gdzie można zadzwonić o pomoc, daje numer telefonu. Są różne poradnie czy na włókienniczej, tak, interwencji kryzysowej, gdzie można uzyskać pomoc, gdzie uczniów kieruje też na terapię, gdzie dzwoni do koleżanek, żeby pozyskać miejsce szybciej. Dużym problemem jest, że młodzież nie ma pieniędzy albo rodzice nie mają pieniędzy na terapię.
1: A jak mogą zareagować koledzy lub koleżanki, którzy podejrzewają, że ich znajomy doświadcza przemocy w domu?
2: Zdarza się mi bardzo często w szkole, że koleżanka przeprowadza koleżankę, mówi, ale ona godzinę temu płakała, bo pokłóciła się z mamą, bo tata pije. Albo pokłóciła się z mamą, bo mama pije. Albo bo jego rodziców pije. Co ma teraz robić? Zazwyczaj przychodzą koleżanki. Koleżanka przeprowadza koleżankę, albo chłopak przychodzi sam. Chłopak zazwyczaj, uczeń przychodzi sam bez kolegi.
1: Jaką rolę odgrywa psycholog szkolny w pomaganiu uczniom znajdującym się w takiej sytuacji?
2: Psycholog jest w szkole jak koło ratunkowe na morzu. Ja niestety nie umiem pływać. Bez koła utonęłabym. Więc psycholog jest tym kołem ratunkowym, gdzie pomaga, wspiera, dzwoni, żeby uzyskać pomoc. No właśnie jestem kołem ratunkowym. Otrzymuje uczeń fachową pomoc, wsparcie od psychologa.
1: A czy taka rozmowa z psychologiem szkolnym jest poufna? Jak wyglądają pierwsze spotkania i czego uczeń może się spodziewać?
2: Tak, oczywiście jest to rozmowa poufna. Mówię zawsze, że jesteśmy w gabinecie, to co rozmawiamy zostaje na tu i teraz. Nikogo nie będę informowała i nigdy nie informuję. Pytam, jak jest taka potrzeba, czy mogę, w jaki sposób mogę pomóc, czy mogę poprosić mamę, porozmawiać z mamą, wytłumaczyć, na czym polega współzależnienie na przykład. Jeśli uczeń wyraża zgodę, tak, jeśli nie wyraża zgody, pracuję tylko z uczniem.
1: Jak szkoła współpracuje z rodzicami i innymi instytucjami, gdy pojawia się podejrzenie przemocy wobec dziecka?
2: To ja jestem w pierwszym kontakcie, to ja informuję dyrekcję, że jest taka przemoc w danej rodzinie, u danego ucznia. I dzwonimy na przykład ja dzwonię do swoich koleżanek, na włókienniczą, do interwencji, do etapu. Na Wesoło jest też poradnia, Eureka. gdzie pomagają. Inne są poradnie, to jest dzwonię do swoich koleżanek i udzielamy pomocy, wsparcie i finansowe, i psychologiczne.
1: I ostatnie już pytanie na dziś. Czy można zapobiegać przemocy domowej? Jaką rolę odgrywa w tym edukacja i rozmowa z dziećmi?
2: Oczywiście, że można, jeśli będziemy mieć wiedzę, tak? Tylko z tym, że tak mówiłam na początku, że dziecko nie ma wpływu, tak? Na małżeństwo mamy taty. Często dziecko mówi, nie zgadzam się z tym, nie chciałbym, żeby w domu była zmiana, chcę się czuć bezpiecznie, boję się wracać do domu. No ale zazwyczaj mamy liczą, że się poprawi. My terapeuci mówimy, że po długim piciu taty następuje miodowy miesiąc. Nie trwa to miesiąc, parę dni, że tata nie pije. Jak pytam DDA, jak zdarza się, że tata nie pije dwa tygodnie, miesiąc, czy mówisz dla taty, że jest super, że nie pije? No nie, absolutnie. A czemu nie? Nie, bo boję się, że jak wspomnę, że nie piję, to zacznie znowu pić. Czyli każda rodzina, ta dysfunkcyjna, jest zaburzona. Czyli dzieci pełnią jakąś rolę i to jest zaburzenie. Ale kobieta, która mieszka z osobą uzależnioną, jest współzależniona. Sama nazwa, jestem współzależniona. I jestem zaburzona też w tym i powinna mi się na terapię.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie. Miło.
1: A ja raz jeszcze przypomnę, że moim gościem była pani Grażyna Karpiuk, psycholog i psychoterapeutka. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami najnowszy odcinek audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja, przygotowany przez Katarzynę Waśkowską. Kolejny odcinek z tego cyklu już w najbliższy poniedziałek, a tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 17. To znak, że po przerwie dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Powiemy w nim m.in. o tegorocznych uroczystościach ku czci supraskiej ikony Bogu Rodzicy.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 13 sierpnia według nowego stylu i 31 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego Ewdokima z Kapadocji, świętej Julity z Kapadocji, świętego Beniamina, a także świętego Sergiusza. Przed mikrofonem Julia Ochryniuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o tegorocznych uroczystościach ku czci supraskiej ikony Bogu Rodzicy, a także o autokarowym wyjeździe na Świętą Górę Grabarkę. Dziesiątego sierpnia Cerkiew Prawosławna szczególnie czci Matkę Bożą w jej supraskiej ikonie Chodogetri, a uroczystości w supraskim monasterze Zwiastowania Bogu Rodzicy w dniach 9 i 10 sierpnia zgromadziły licznych wiernych z Polski i zagranicy. Świętowanie rozpoczęło całonocne czuwanie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, w którym uczestniczyli także hierarchowie i duchowieństwo cerkwi w Polsce, a także biskup tartuski Daniel z Estonii. W dniu święta sprawowano trzy boskie liturgie, a po głównej Eucharystii odbyła się tradycyjna procesja wokół cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy. Tegoroczne uroczystości były także okazją do przypomnienia o 1400. rocznicy ustanowienia akatystu ku czci Bogu Rodzicy, który do dziś pozostaje jedną z najpiękniejszych form prawosławnej modlitwy do Matki Bożej. Bractwo świętego Atanazego Brzeskiego, działające przy parafii świętego Ducha w Białymstoku, zaprasza dnia 18 sierpnia na pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę z okazji święta i wierskiej ikony Matki Bożej. O godzinie 7.30 wyjazd z parafii przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13. O godzinie 10.00 święta liturgia na Świętej Górze Grabarce. O godzinie 17.30 powitanie hierarchów, a o godzinie 18.00 udział w nabożeństwie całonocnego czuwania ku czci Przemienienia Pańskiego. Powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę około 23.00. Zapisy i informacje pod numerami telefonów 508 954 311 lub 534 469 470.

Drodzy słuchacze, na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze usłyszymy w dzisiejsze czwartkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę żywoty świętych, następnie kolejna audycja z cyklu Wędrówki po Podlasiu, przygotowana przez pana Lecha Pileckiego. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Zaraz po nabożeństwie stały element czwartkowych radiowych spotkań, czyli audycja profesora Jana Kochanowicza z cyklu Pytanie do specjalisty. Tematem dzisiejszego odcinka będą sposoby zdrowego wypróżniania. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu rozmowa z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej na temat pieszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. Dzisiejszy program zakończą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część dzisiejszej czwartkowej ramówki. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami i dalszego słuchania. Yeah.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Eudokima z Kapadocji czytać będzie Paulina Bojarska.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego sprawiedliwego Eudokima z Kapadocji. Święty Eudokim żył za panowania cesarza ikonoklasty Teofila. Jego rodzice Bazylii i Eudokia urodzili się w Kapadocji i byli patrycjuszami. Wyróżniali się zdecydowanym przywiązaniem do prawosławia i surową pobożnością, co przekazali synowi. Otrzymawszy wspaniałe wykształcenie, Eudokim otrzymał od cesarza godność kandydata i stratopedarachosa. To znaczy został wojskowym namiestnikiem Kapadocji, a następnie innych prowincji cesarstwa. Zamiast wykorzystywania swej wysokiej godności dla zadowolenia i sławy, wykorzystał je na służbę cnoty i wśród światowych niepokojów jaśniał jak lilia pośród chwastów lub złoto w piecu. Chroniąc nie tylko cielesną czystość, ale także czystość myśli, nigdy nie pozwalał swemu spojrzeniu zatrzymać się na kobiecej twarzy, żeby czystym stanąć przed Bogiem. Do tej czystości dodawał obficie owoce łagodności i miłosierdzia dla ubogich, wdów i sierot, przez co stał się prawdziwym, wybranym naczyniem łaski i żywą ikoną cnoty. Nie mając równych w miłości do bliźnich, Eudokim unikał jak dżumy pomówień i nie tylko sam nie osądzał innych, ale wszelkimi sposobami nie pozwalał innym wygłaszać słów, które mogłyby zranić bliźniego. Nauczał, że każdy powinien przede wszystkim słuchać, a nie mówić, i sam przestrzegał tej zasady, będąc wzorem spełniania wszystkich przykazań Bożych. Gdy Eudokim skończył 30 lat, ciężko zachorował, poczyniwszy wszystkie przygotowania i pożegnawszy się z bliskimi, zwrócił się z modlitwą do Boga, prosząc o to, by nie wysławiano go po śmierci. Jednak pomimo jego pragnienia, lampa nie może ukryć się pod stołem. Zaraz po tym, jak świętego złożono do grobu, przyprowadzono do niego opętanego i przyniesiono sparaliżowane dziecko i zostali oni natychmiast uzdrowieni. Cuda przy jego grobie mnożyły się, zwłaszcza od oliwy z płonącej tam lampy, a także od ziemi z mogiły, posyłanej chorym, którą kładziono na ich rany. Po 18 miesiącach od jego błogosławionej śmierci, na prośbę matki, grób otworzono i znaleziono ciało zupełnie nienaruszone, wydzielające cudowny zapach. Później jego czcigodne relikwie zostały przeniesione do Konstantynopola i złożone w cerkwi Matki Bożej zbudowanej przez rodziców świętego.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Efrem Syryjczyk. Podobnie jak deszcz sprawia, że nasienie rośnie, tak też nabożeństwo cerkiewne umacnia naszą duszę w czynieniu dobra.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Jana Egzarchę. Święty Jan żył na przełomie IX i X wieku. Będąc bułgarskim kapłanem i teologiem, został posłany przez księcia Bułgarii Borysa I do Konstantynopola. Tam zyskał wielki szacunek dzięki swemu wykształceniu i mądrości oraz pełnił funkcję egzarchy kościoła bułgarskiego przy carze Symeonie. Przetłumaczył na język słowiański pracę ojców kościoła, zwłaszcza traktat świętego Bazylego Wielkiego o stworzeniu świata i świętego Jana z Damaszku, traktat o wierze prawdziwej. Święty Jan ułożył także encyklopedię swoich czasów, wnosząc duży wkład w powstanie słowiańskiej literatury cerkiewnej.

0: Przed nami ostatnie tygodnie wakacji, które warto wykorzystać na odkrywanie piękna naszego regionu. W audycji Wędrówki po Podlasiu mowa o kolejnych miejscach wartych odwiedzenia. Podlasie niezmiennie zachwyca swoją różnorodnością. Od niewielkich miejscowości i malowniczych zakątków po wyjątkowe zabytki i miejsca związane z historią naszego regionu. Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.
1: Dziś zapraszam do wsi Haćki, ażeby zobaczyć bardzo ciekawe murawy kserotermiczne. Jeśli ktoś z Państwa lubi tradycyjny podlaski chłodnik, to z pewnością wie, że chyba jeden z najlepszych można w miesiącach między majem a wrześniem zjeść w słynnym barze zwanym Dziewiętnastką w małej wsi Haćki koło Bielska Podlaskiego, położonym na trasie z Białegostoku do Lublina. Ale zaraz po degustacji tego mojego ulubionego dania należy koniecznie udać się na kilkusetmetrowy spacer na koniec tej wsi Haćki, będącej granicą wodopodziału dopływów rzek Narew i Bugu, do miejsca noszącego nazwę Grodzisko Zamek. I już, proszę Państwa, z daleka widać dość niezwykle miejsce, podobne jakby do owalnej niecki, rozległego takiego dużego krateru, z którego środka, którego nazwałbym gardzielą, wyłania się owalne wzgórze o wymiarach około 80 na 80 metrów i wysokości około 10 metrów. To jest właśnie słynne wśród archeologów, pochodzące z XIII wieku, średniowieczne grodzisko zwane Górą Zamkową albo Lysą Górą. Archeologowie, którzy prowadzili tam swoje wykopaliskowe badania, znaleźli tam nawet części form odlewniczych z epoki żelaza, służące do wykonywania prostych, żeliwnych przedmiotów użytkowych, a także mnóstwo fragmentów takich prymitywnych naczyń ręcznego wyrobu z dość ubogimi ozdobami czy też wzorami, i one pochodzą najczęściej z VI wieku, a więc z okresu wczesnego średniowiecza. Cały kompleks archeologiczny, badany od 1967 roku przez kilka naukowych ekip, obejmuje około 60 hektarów okolicznych terenów wokół wsi Haćki, i w wielu miejscach właśnie tej wsi stwierdzono tam ślady przebywania lub mieszkania ludzi w okresie od III wieku przed naszą erą aż do XI wieku naszej ery. Każdego jednak z turystów odwiedzających Grodzisko Zamek interesuje przede wszystkim niepowtarzalne piękno tego mało znanego terenu, określanego najczęściej w ramach chronionego obszaru Natura 2000 jako murawy kserotermiczne. Tą nazwą określa się rozlegle, nieporośnięte drzewami ani też krzakami, tereny dla roślin lubiących miejsca mocno nasłonecznione, którymi są często endemiczne, zagrożone wyginięciem rzadkie gatunki traw i ziół, które nadają takim miejscom charakter jakby zielonego stepu. Takie tereny położone wokół Grodziska Zamek w Haćkach wymagają jednak chronienia ich przed inwazyjnymi gatunkami krzewów, którymi są nasze na naszym terenie, proszę Państwa, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, robinia akacjowa, róża pomarszczona, jest także dereń rozlogowy, i ten czerwony dąb. Konieczne jest prowadzenie tam wypasów zwierząt albo po prostu wykaszanie tych terenów i niezamienianie takich miejsc w uprawy rolne. Proszę Państwa, Haćki naprawdę warto zobaczyć, by zrozumieć naszą przedwiekową historię i poczuć wspaniały smak tego prawdziwego podlaskiego chłodnika.

0: Za nami odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek z tego cyklu już jutro o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętego Józefa z Arymatei. Czyta ojciec Mateusz Kiczko.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Józefa z Arymatei. Szlachetny i pobożny Józef z Arymatei był członkiem Sanhedrynu Rady Żydowskich Kapłanów i Starszych Narodu Izraela, będąc równocześnie tajnym uczniem Jezusa Chrystusa. Otrzymawszy zgodę Piłata, zdjął z krzyża ciało Pana Jezusa i pogrzebał z pomocą Nikodema w swoim nowym grobie, wydrążonym niedaleko w skale. Według tradycji Józef został potem schwytany przez Żydów i wtrącony do więzienia. Tam objawił mu się Zbawiciel i wyprowadził na wolność, umocniwszy w wierze w swoje zmartwychwstanie. Wyzwolony z więzów święty Józef z Arymatei głosił po całym świecie aż do krain zachodnich dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Zbawiciela.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Czy duchowny podczas wyjść publicznych powinien nosić podręcznik? Na przykład wtedy, kiedy może się spotkać parafian.
3: No, trzeba po pierwsze zdefiniować, co są wyjścia publiczne, tak? Czyli co, jeżeli opuszcza dom. I tu zależy też od tradycji danej lokalnej cerkwi. W tradycji greckiej duchowny zawsze powinien nosić nie tylko podręcznik, ale i rasę jako oficjalny strój i tam się nie uświadczy duchownego, który tak się nie nosi. W naszej natomiast tradycji, tak samo jak na przykład, znaczy może nie tak samo, ale też w innych krajach jest, że można spotkać duchownego tak zwany po cywilu, bez podrasnika czy bez tego stroju duchownego, też ze względu na różne okoliczności, tak? Czasami duchowny musi zreperować samochód, wymienić koło w podrasniku, czasami jest to może mniej wygodne. Wyjście do sklepu, na plaży, są różne okoliczności. Nie jest to w tradycji polskiej cerkwi obowiązkowe.
2: Tutaj też mi się wydaje, trzeba patrzeć na historię. Jak my popatrzymy, nie wiem, na wiek jakiś 15, 14, to wszyscy będą w tych samych szatach.
3: Tak.
2: Długich, no, nie zawsze ciemnych nawet. Nawet kapłani nie zawsze w ciemnych ubierały się, no bo czarna tkanina, jedna z najdroższych w tych czasach, także to mogło być szara, innych takich kolorów. Także jak wymagać od kapłana, żeby on wszędzie był w sutannie, no to w podręczniku, to trzeba i od siebie też wymagać jakichś strojów, chociaż XIX-wiecznych.
3: Bo my zapominamy, że ten strój kapłana to jest strój normalny, jak gdyby ogólny, powszedni, tak?
2: Tak,
3: tylko,
2: tak,
3: że
2: tak.
3: Nie w XXI wieku, a...
2: Tak, 500-600 lat temu,
3: tak.
2: Bo cerkiew jest bardzo tradycyjnym takim instytutem i są pozostałości po prostu historyczne. Nawet nie ma specjalnej modlitwy na wyświęcenie podręcznika, bo to nie jest jakaś szata liturgiczna, to jest tylko taki tradycyjny strój prawosławnego kapłana. Także i dlatego, mnie się wydaje, musimy do tego podchodzić jako do tradycji i nic strasznego nie widzę w tym, żeby czy chodzić w zwykłych jakichś obowiązkach do sklepu, czy gdzieś w sutannie, czy bez sutanny.
3: Tak.
2: To jakby nie zbliża nikogo do Boga i nie oddala nikogo od Boga.
3: Myślę, że to jest kwestia jeszcze inna, to jest kwestia tego, czy my zachowujemy się też poprawnie, tak? I czy przypadkiem nie jest tak, że jak ubieramy podrasnik, sutannę, no to nie stajemy się kimś, tak? I zaczynamy pamiętać. Jeżeli tak jest, to powinniśmy chodzić non-stop. Natomiast jeżeli to nas nie zmienia w tym podejściu takim, że pamiętamy o tym, że jesteśmy duchownymi, że jesteśmy chrześcijanami i się zachowujemy, czy to w sklepie, czy na plaży, czy na ulicy, w sposób taki, jaki powinien chrześcijanin się zachowywać, no to w tym momencie nie ma to znaczenia. Natomiast tutaj jest moment też o oficjalnych jakichś...
2: Nie, no oficjalnych lepiej
3: tak jak,
2: być sutanie,
3: tak jak ubieramy się oficjalnie, tak i to jest oficjalna jakaś szata i w tym momencie reprezentujemy daną wspólnotę i tu wydaje mi się, że to nie ma pola manewru.
2: Oczywiście, bo jeszcze to jest ważne w tym momencie, kiedy no, inne osoby muszą traktować nas jako przedstawiciele tej wspólnoty. Na przykład jak mnie się zdarza wychodzić na wisiele, to zawsze staram się chodzić w podręczniku, w sutannie, bo wtedy po prostu nie ma głupych pytań i nie wymagają ode mnie pewnych zachowań. Nie, także to jest w niektórych przypadkach nie to, że obowiązkowo, ale po prostu pomaga innym osobom ustosunkować się do nas.
3: Tak.
2: Także oczywiście w jakichś publicznych wydarzeniach kapłan zwykle nakłada podręcznik czy nawet rasę, w zależności od tej sytuacji, która otacza jego. ale bez niego nie przestaje być tego.
3: Ja myślę, że duchowny powinien zawsze pamiętać, że powinien postępować tak, jakby był w podrasniku.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej, która emituje swój program codziennie od 16 do 21. Na naszej antenie czytane i komentowane jest Pismo Święte, transmitowane są nabożeństwa, słyszymy także wykłady i wywiady z gośćmi. Równie ważną częścią przekazu naszego radia są aktualne wydarzenia z życia Cerkwi Prawosławnej lub naszego regionu. Audycji można również słuchać za pośrednictwem naszej strony internetowej ortodoksja.pl, na którą odsyłam Państwa w wolnej chwili. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to czwartkowe popołudnie i zachęcamy do dalszego słuchania. Na naszych zegarach zbliża się już godzina 18, a to znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.

0: Święty wielki męczennik Pantelejmon urodził się około 280 roku w Nikodemii w Azji Mniejszej. Jego matka i prezbiter Jermołaj nauczyli go wierzyć w jedynego Boga. Otrzymał też staranne wykształcenie medyczne i jako lekarz służył przy dworze cesarskim. Za świętość życia, a także sumienne wywiązywanie się z obowiązków, Bóg obdarzył świętego Pantelejmona darem uzdrawiania poprzez modlitwę nawet najbardziej chorych. Czynił to bez żadnej korzyści, prosząc jedynie uzdrowionych, by uwierzyli w Chrystusa. Zazdrość współczesnych mu lekarzy sprawiła, iż oskarżono go o bycie chrześcijaninem i zmuszono, by stanął przed cesarzem Maksymianem. Po osądzeniu Pantelejmona poddano go torturom. Obecnie cudotwórcza głowa świętego Pantelejmona znajduje się na świętej górze Athos w monasterze jemu poświęconym. Już teraz na naszej antenie akafist do świętego wielkiego męczennika Pantelejmona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie najnowszy odcinek audycji Pytanie do specjalisty. W dzisiejszym programie mowa będzie o sposobach zdrowego wypróżniania.

0: myśli świętych ojców.
1: Abba Izajasz. Modlitwa jest światłem dla duszy.

0: Jak dbać o zdrowie na co dzień? To główne pytanie, na które odpowiadają audycje z cyklu Pytanie do specjalisty. W każdym odcinku programu zaproszeni lekarze specjaliści mówią o zagadnieniach związanych z chorobami charakterystycznymi dla osób starszych. Goście mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób oraz radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tytuł dzisiejszego, najnowszego odcinka brzmi Sposoby zdrowego wypróżniania. Temat ten przybliży profesor Jarosław Daniluk.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina i Kuba, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Jarosław Daniluk. Witam pana profesora.
3: Witam serdecznie, witam państwa, witam pana.
2: Pan profesor na co dzień pracuje w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, też Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Porozmawiamy o gastrologii, a w szczególe o różnych radach i poradach, tak żebyśmy się zdrowo wypróżniali. A tak na początek, to gastrolog to czym się zajmuje?
3: Gastrolog to jest lekarz, specjalista, pododdział jakichś takich chorób wewnętrznych, który zajmuje się generalnie chorobami układu pokarmowego. Czyli wszystko to, co dotyczy właściwie od jamy ustnej, przełyku żołądka, aż do jelita cienkiego, jelita grubego, jak również trzustki i wątroby. Czyli wszystko to obejmuje gastroenterologię.
2: Tak, przede wszystkim większość narządów w brzuchu mamy.
3: Dokładnie. Mamy około 6 metrów jelita cienkiego, około 1,5 metra jelita grubego. Do tego dochodzi około 40 cm przełyku, mniej więcej tyle samo żołądka, więc trochę powierzchni jest. Powierzchnia jelita to jest większa niż powierzchnia boiska. Do piłki nożnej chodzi mi o jelito cienkie, łącznie z kostkami jelitowymi. Jakbyśmy to wszystko rozwinęli, wszystko, to mielibyśmy boisko piłkarskie.
2: Brzmi imponująco.
3: Dość powiedzieć, że to jest naprawdę ogromny narząd. To jest narząd, który my może sobie nie zdajemy sprawy, ale każdy z nas, a teraz jest bardzo gorąco, prawda? O tym też będziemy mówić pewnie, ale chodzi mi o wydzielanie, wchłanianie wody. Nie zdajemy sobie sprawy, każdy z nas wypija na różne ilości, ale powinniśmy przynajmniej co najmniej 2 litry płynów wypić. Ale to jest tylko ułamek tego, co się wydziela do przewodu pokarmowego. Dość powiedzieć, że codziennie każdy z nas wydziela do jelita cienkiego około od 8 do 10 litrów płynów. To jest naprawdę duża ilość, żołądek.
2: No ale tyle nie wydzielamy na końcu przewodu pokarmowego, tyle się nie wydostaje.
3: No właśnie, bo jesteśmy bardzo oszczędni, tak? My tą wodę zwrotnie wchłaniamy. Jak to się dzieje? Generalnie my sobie nie zdajemy sprawy, że my przełykamy dziennie nawet do litra śliny, prawda? Nasz żołądek wydziela 1,5 litra soku żołądkowego. To samo robi trzustka. Mamy jeszcze żółć, prawda? To wszystko łącznie wchłania, no dostaje się do jelita cienkiego. My wypijamy około 2 litry płynów dziennie. Mówiąc krótko, z tych 8-10 litrów, które się dostają do jelita cienkiego, zdecydowana większość, bo około 6-8 litrów wchłania się w jelicie cienkim. My rozsorbujemy tę wodę. My tą wodę po prostu oszczędzamy.
2: No właśnie, chciałem powiedzieć, że to troszeczkę przypomina wielbłąda, który na pustyni wędruje i przez całe dnie nie musi nic pić, czyli takim obiegu zamkniętym.
3: Dokładnie. To jest bardzo, bardzo precyzyjny organizm i to jest doskonałe, bo wyobraźmy sobie, że codziennie musielibyśmy pić 8-10 litrów wody, prawda? Jest to po prostu niemożliwe. Także my jesteśmy bardzo szczelni. Wchłaniamy te 8 na przykład litrów w jelicie cienkim, do jelita grubego dostaje się około 1,5-2 litra. My tyle też nie wydalamy z jelita grubego. W jelicie grubym dalej ta woda się wchłania, czyli finalnie ze stolcem wydziela się około 100 do maksymalnie 200 ml wody, chyba że mamy biegunkę.
2: To jest bardzo duża oszczędność. Tak przez ciekawość, do gastrologa to najczęściej z jakimi problemami przychodzą pacjenci? Czy to tak można jakoś określić statystycznie?
3: Jeżeli chodzi o takiego gastrologa ambulatoryjnego, prawda, bo to jest najczęściej, no, generalnie dominujący objaw to jest ból brzucha, to bezwzględnie, prawda, czyli pacjent z różnego rodzaju bólami brzucha przychodzi, no i to wtedy trzeba diagnozować. Duża grupa pacjentów to są pacjenci z chorobą refluksową przełyku, czyli mają na przykład mają zgagę, czy też mają kwaśne takie cofanie się treści pokarmowej, pieczenie w przełyku, prawda? Czyli zgaga. Kolejna duża grupa pacjentów to są właśnie pacjenci z zaparciami i z biegunkami. To jest naprawdę co czwarty pacjent, który się zgłasza do gastroenterologa, to są właśnie chorzy z zaburzeniami wypróżni generalnie.
2: Panie profesorze, ból brzucha. Tak, no, chyba każdego gdzieś tam na różnych okazjach ten brzuch bolał. Jaki charakter bólu, czy my możemy określić, który ból możemy tak sobie przeczekać, a który wskazuje do tego, żebyśmy powinniśmy do lekarza w trybie takim pilniejszym się zgłosić?
3: No to jest doskonałe pytanie i właśnie to jest niezmiernie istotne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, bo każdego z nas brzuch kiedyś bolał, prawda? To bezwzględnie, ale mało kto z tego powodu poszedł do lekarza, bo to zwykle ten ból mija. I tutaj przede wszystkim, jeżeli pacjent ma nagły, silny ból brzucha, tak? Taki ból, który nie ustępuje, wręcz nasila się. Ból, który powoduje u pacjenta, że on leży, praktycznie musi się położyć i najlepiej wtedy, żeby się nie ruszał, bo każdy ruch nasila ból. To jest objaw tak zwanego ostrego brzucha i to jest objaw taki, który zmusza nas do pilnego zgłoszenia się, właściwie wyzwania wtedy nawet karetki, tak, czy zgłoszenia się na SOR, bo to może być objaw, który wymaga leczenia chirurgicznego. Także wszelkie tego typu objawy wymagają pilnej interwencji. Silny, nagły ból brzucha, który nie ustępuje. Mogą temu towarzyszyć nudności, wymioty, ale jeżeli taki ból rzeczywiście jest nagły i bardzo silny, to wtedy tego nie lekceważmy. Z drugiej strony, jeżeli mamy taki tępy, przewlekły ból brzucha, który trwa długotrwale, to my jak gdyby mamy więcej czasu na diagnostykę, tak? Możemy sobie pozwolić na to, żeby ta diagnostyka trwała kilka tygodni i nie ma z tym problemu, ale też musimy zdiagnozować, jaka jest jego przyczyna. Najczęściej są to bóle czynnościowe, ale są czasami takie objawy, jak tak zwane objawy alarmujące. I tu chciałbym właśnie Państwa uczulić na to, że jeżeli mamy bóle brzucha i jednocześnie chudniemy, jeżeli mamy na przykład dodatek świeżej krwi w stolcu, jeżeli mamy zmianę rytmu wypróżni, naprzemiennie biegunki, zaparcia, nie mamy apetytu, mamy na przykład czarny stolec, tak? Nie lekceważmy tego, pilnie zgłośmy się do lekarza, bo to mogą być objawy no, groźnej choroby organicznej.
2: Panie profesorze, zgaga. Czy kiedy idziemy do specjalisty, czy może kupmy sobie jakiś taki polecany w aptece środek, który ma tam nas zneutralizować i nie potrzebujemy wizyty u lekarza, a kiedy powinniśmy się zgłosić?
3: To jest też doskonałe pytanie, bo większość pacjentów właśnie, którzy, znaczy może tak, zgagę każdy z nas kiedyś również prawdopodobnie miał, no ja zazdroszczę osobom, które nigdy zgagi nie miały. Zgaga to jest takie uczucie pieczenia, palenia za mózgiem. Jeżeli zgaga jest okazjonalna, to nie wymaga ani leczenia, ani nie wymaga żadnej diagnostyki. Co to znaczy zgaga okazjonalna, tak? To jest zgaga, który występuje, no nie wiem, raz w miesiącu, tak? Maksymalnie raz w tygodniu. Natomiast zgaga, która wymaga już jakiegoś leczenia albo diagnostyki, to jest zgaga, która występuje przynajmniej dwa razy w tygodniu i którą my odczuwamy, tak? Czyli zdajemy sobie sprawę, że ta zgaga wystąpiła i co najmniej wydarzyło się to dwa razy w tygodniu. I teraz tak, co wtedy robić? Najrozsądniej udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest choroba, która u osób przed 50 rokiem życia możemy rozpoznać na dobrą sprawę bez żadnych badań dodatkowych. Jeżeli są typowe objawy choroby refluksowej, tak jak zgaga, kwaśne cofanie się treści, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest upoważniony, żeby rozpoznać tą chorobę bez dodatkowych badań. Mało tego, może wypisać Państwu leki na refundację, leki, które doskonale działają na zgagę, a to są inhibitory pompy protonowej, które przyjmuje się zwykle na pół godziny przed posiłkiem i w zależności od nasilenia objawów przyjmuje się albo jej częściej, albo rzadziej, dłużej, czy też krócej. Oczywiście te leki, o których pan profesor wspomniał, to też te takie natychmiastowo działające, prawda? One są doskonałe i jak najbardziej możemy je kupić w aptece, natomiast pamiętajmy, że te leki działają od razu, natychmiastowo, natomiast działają krótkotrwale, bo one jak gdyby wiążą tylko ten nadmiar kwasu w przełyku neutralizują te kwasy, no ale potem ten efekt mija. Jeżeli my popijemy wodę, to gdyby spłukujemy to wszystko, co jest w żołądku. Te inhibitory pompy protonowej to są leki, które hamują wydzielanie kwasu żołądkowego, czyli one hamują przyczynę i ten kwas już się nie dostaje do przyłyku, bo go po prostu nie ma. Ale one nie działają natychmiastowo. Czyli jeżeli ktoś ma zgagę i przyjmie ten inhibitor pompy protonowej, niech nie oczekuje, że po minucie, po 10 minutach, nawet po 15, będzie tego efekt. Ten efekt jest dłużej, występuje później, ale trwa dłużej, a przy tych lekach osłaniających jest natychmiastowy, ale jest krótki.
2: Panie profesorze, no i dochodzimy do takiego tematu, no sedna naszego spotkania, wypróżniania. I tutaj rzeczywiście, jeśli nic się nie dzieje, tak regularnie się wypróżniamy, to nie zwraca to naszej nawet większej uwagi. Gorzej jest, jak mamy biegunkę, bo wtedy to jakby musimy całkiem sprawnie się poruszać i zdążyć do toalety. W jakich sytuacjach, czy to jest błąd dietetyczny, czy to jest schorzenie, które nas, jakby nasz przewód pokarmowy uruchamia się i zaczyna z siebie wydzielać stolec z dużą ilością płynu.
3: Tutaj trzeba przede wszystkim zastanowić się, czy mamy do czynienia z biegunką ostrą, czy przewlekłą, prawda? Ostra biegunka to jest taka biegunka, która występuje do 2 tygodni. Taka jest definicja. W ogóle, co to jest biegunka? To jest dodawanie co najmniej 3 lub więcej stolców na dobę płynnych, prawda? Płynnych, półpłynnych. Jest w ogóle specjalna taka skala bristolska uformowania stolca, to można zobaczyć sobie w internecie. Jeżeli ktoś ma, to jest skala od 1 do 7, ktoś ma od 5 do 7, czyli stolec taki kłaczkowaty, płynny, to jest właśnie stolec biegunkowy, co najmniej 3 na dobę. Jeżeli to występuje do 2 tygodni, jest to biegunka ostra. Jaka jest przyczyna? Najczęściej zakaźna, prawda? I najczęściej są to wirusy, norowirusy, rotawirusy, to co występuje w przedszkolach, to co występuje w szkole, prawda? A potem oczywiście z tego przedszkola, z tej szkoły jest to przenoszone na dorosłych, no i potem od tych dzieci, dorośli to również są tym częstowani. Jest to biegunka krótkotrwała, samoograniczająca się, ona nie wymaga praktycznie leczenia, oprócz zupełnie takiego objawowego postępowania, czyli odpowiednie nawodnienie, uzupełnienie elektrolitów i to tyle. Ona po kilku dniach sama mija. Czasami jest to biegunka bakteryjna, czyli na przykład salmonelloza, prawda, albo inne, no, jakieś takie okoliczne przyjęcia, tak, wesela, gdzieś, gdzie są jakieś torty i tam niestety, no, są pasty jajeczne, czy jakieś kremy i tam może się ta salmonella gdzieś schować, albo inne bakterie tam, szczególnie teraz, kiedy jest bardzo ciepło, tak. To jest troszeczkę inaczej, bo w przypadku zakażeń bakteryjnych, takich ostrych zakażeń bakteryjnych, często pacjent również gorączkuje, ma bóle brzucha i gorączkuje. To jest taki objaw właśnie, między innymi salmonellozy, aczkolwiek chciałbym też powiedzieć, że salmonellozę zwykle się nie leczy, nie daje się antybiotyku, bo to może tylko wydłużyć okres nosicielstwa. Musi być to salmonelloza taka z powikłaniami, a tak normalnie jest postępowanie objawowe. Czyli to jest biegunka ostra.
2: Inna, tak. W tej chwili chyba jednak, poza może wirusami, to bakteryjne, jednak trzeba przyznać, że sukcesy kulinarne i przechowywania produktów, to nie jest chyba takie częste zdarzenie. Raczej jednak no, poziom takiej przechowywania produktów żywnościowych jest chyba na tyle dobrze, sprawnie, sprawny. Też mamy do dyspozycji no, chłodnie, które jakby blokują rozwój tych bakterii. To jest chyba taki problem, który się ogranicza. Oczywiście no, w każdej sytuacji się może zdarzyć, ale to chyba coraz rzadziej mamy.
3: Zgadzam się, na szczęście tak. Kiedyś, pamiętam, jak ja zaczynałem swoją pracę jako lekarz, to było znacznie, znacznie częstsze. Teraz jednak ten sposób przygotowania, przede wszystkim sposób przygotowania. Zobaczcie Państwo, że większość, jeżeli Wy zobaczycie gdzieś tam w kuchni, prawda, gdzieś w restauracji, to jest większość w rękawiczkach, tak? Sposób przechowywania też tych pokarmów jest zupełnie inny. Ja może taka dygresja, troszeczkę to nie jest o biegunce czy o zaparciach, ale ja zawsze tłumaczę swoim studentom, że największym odkryciem, które zmniejszyło częstość raka żołądka, to jest właśnie odkrycie lodówki. to spowodowało, że żywność, bo jak kiedyś przechowywano żywność, jak gdyby zabezpieczano przed tym, żeby ona się nie psuła, dużo solono, dawano saletrę albo wędzono, prawda? I to są wszystko, to są sole, to są nitrozaminy, te wszystkie związki aromatyczne, które wynikały też z wędzenia, one mają działanie karcynogenne i one zwiększały ryzyko rozwoju raka żołądka. Wynalezienie lodówki, prawda, naprawdę bardzo, bardzo zmniejszyło częstość raka żołądka poprzez zmianę sposobu przechowywania tej żywności. Także naprawdę tak, zgadzam się, sposób przyrządzania, przechowywania w tej chwili żywności wpłynął bardzo na zmniejszenie wielu chorób.
2: Biegunka przewlekła, czyli taka, która trwa powyżej 2 tygodni. Jakie to są przyczyny i kiedy powinna nas zaniepokoić?
3: To jest tak, taka biegunka przetrwa jest od 2 do 4 tygodni. O przewlekłych już mówimy, jak jest powyżej 4, to powinniśmy się, ja uważam, że jeżeli ktoś ma biegunkę dłużej niż 4 tygodnie, to powinien pójść już do lekarza. I też najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tych przyczyn biegunek może być naprawdę, naprawdę dużo. Od przyczyn zupełnie czynnościowych, na przykład zespół jelita drażliwego, postać biegunkowa, która dotyczy od kilku na 10% populacji. To mogą być biegunki czynnościowe również, które też są częste, ale to mogą być objawy chorób bardziej takich niebezpiecznych, nawet raka jelita grubego. Rak jelita grubego może być pod postacią biegunki albo później zaparć. To może być objaw tak zwanych nieswoistych chorób zapalnych jelit, jak choroby Crohna, czy też rodzące zapalenie jelita grubego. To mogą być również to może być objaw celiaki. To jest choroba, o której często zapominamy, że coś takiego jak choroba trzewna, czyli nietolerancja glutenu istnieje. Ale to może być na przykład nietolerancja laktozy. Tak? Wiele z nas ma w tej chwili nietolerancję laktozy. Na pewno wielu z Państwa po spożyciu pokarmów mlecznych w tej chwili, prawda, macie jakieś takie nieprzyjemne sensacje w brzuchu, macie wzdęcia brzucha, uczucie przelewania, biegunki. To jest troszeczkę takie też fizjologiczne. Szanowni Państwo, my jako organizm ludzki, ja już powiedziałem z tym wchłanianiem wody, ten organizm ludzki jest bardzo mądry, prawda? On jest bardzo oszczędny. On między innymi oszczędza wodę, ale my również oszczędzamy w ten sposób, że jeżeli jakiś enzym jest nam nie bardzo potrzebny, to go już nie produkujemy tak dużo jak trzeba. I na przykład laktaza, enzym, który jest produkowany po to, żeby rozkładać laktozę, czyli główny składnik mleka, prawda, jest w dużych ilościach produkowany przez niemowlęta, noworodki. No jest to zrozumiałe, bo to jest główny pokarm.
2: Podstawowy pokarm i bez mleka nie ma wyżywienia niemowlęcia.
3: Dokładnie. Rodzaj spożywanego pokarmu u dorosłych jest zupełnie inny, tak? Także ta laktaza staje się mniej potrzebna. Organizm ludzki jest na tyle mądry, że nie produkuje czegoś tak na zapas, jeżeli jest to niepotrzebne. Także stąd wynika często te sensacje, te biegunki występujące po pokarmach z laktozą. No, tutaj rozwiązaniem jest po prostu przyjmowanie tych pokarmów bez laktozy. Teraz mamy naprawdę szeroki dostęp, czy do mleka, czy to też twarożków bezlaktozowych. Także generalnie moja opinia jest taka, że jeżeli mamy pacjenta z biegunką powyżej 4 tygodni, zgłosimy się do lekarza. On będzie wiedział, co zrobić, prawda? Dokładnie wypyta Państwa o objawy. Ważne, żebyście Państwo też zwrócili uwagę na następujące fakty. Czy biegunka wybudza was w nocy. To jest niezmiernie istotne, ponieważ biegunka, która występuje tylko w ciągu dnia, biegunka, która nasila się w sytuacjach stresowych, tak? To jest biegunka, która najczęściej ma podłoże czynnościowe. Natomiast jeżeli ta biegunka wybudza państwa w nocy, to tutaj raczej już jest jakaś przyczyna organiczna. Co więcej, jeżeli ktoś ma tą biegunkę, zwróćcie uwagę, czy na przykład wstrzymywanie się od pokarmów zmniejsza nasilenie tej biegunki, prawda? Bo to zwykle jest w biegunkach osmotycznych. Natomiast jeżeli mimo tego, że my tą biegunkę, że my te pokarmy wstrzymujemy, ta biegunka nadal jest, to może być na przykład tak w mikroskopowym zapaleniu jelita grubego. Czyli jest wiele takich objawów, które mogą naprowadzić nas na to, jaki jest to charakter biegunki. Tak samo jak obecność krwi w stolcu, prawda? To będzie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. To może być w raku jelita grubego. Nie będzie tego w chorobach czynnościowych.
2: Panie profesorze, czy jest jedna recepta na biegunkę?
3: Jednej niestety nie ma. Trzeba przede wszystkim stwierdzić, jaka jest przyczyna, prawda? Czyli stwierdźmy przyczynę biegunki przewlekłej, a wtedy leczmy w zależności od tego, jaka to będzie ta przyczyna. Naprawdę ich może być mnóstwo i zależnie od tego, co jest przyczyną, tak leczymy. Także jednej recepty niestety nie ma. Bardzo mi przykro.
2: A węgiel? Bo tak kiedyś się mówiło, że to jest takim jakby w przypadku biegunek panaceum na wszystko.
3: Tak, zgadza się. Węgiel, natomiast on już praktycznie teraz nie jest stosowany, no bo on absorbuje różne substancje, tak, działa troszeczkę zapierająco, ale on znaczenia leczniczego nie ma żadnego. Musimy przede wszystkim stwierdzić, jaka jest przyczyna, bo doskonale działa loperamid, prawda? On bardzo dobrze zatrzyma biegunkę, natomiast loperamid na przykład jest przeciwwskazany w biegunce zakaźnej, tak? Bo my, hamując biegunkę zakaźną, jak gdyby wstrzymujemy wydalanie tych wszystkich patogenów. Ta biegunka zakaźna jest, znowu, ten organizm, naprawdę nasz organizm ludzki jest bardzo mądry. Ta biegunka to jest nasz, jak gdyby nasze działanie ochronne. Chcemy się jak najszybciej pozbyć tych toksyn zwykle wirusowych, tak? Także wstrzymywanie tej biegunki działa odwrotnie do naszego zamierzonego celu.
2: Panie profesorze, jakich badań dodatkowych powinniśmy się spodziewać, idąc do lekarza z biegunką?
3: To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Co powinniśmy oczekiwać, prawda? Co lekarz rodziny powinien nam zlecić?
2: No, sam fakt, no, przypadłość jest taka, no, mocno kłopotliwa. I idąc do lekarza, no, też jakby czasami nie idziemy, bo wstydzimy się, że jeszcze nie dość tego, że no, mamy wstydliwy problem, to jeszcze lekarz nam coś tam niepokojącego zrobi.
3: Zgadzam się. Przede wszystkim tak, idziemy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Co powinien lekarz zlecić? Może tak, jeżeli jest to biegunka ostra, to oczywiście panel badań mikrobiologicznych, tak? Badania w kierunku zakażenia wirusowego, czy też zakażenia bakteryjnego. Natomiast przejdźmy do tej biegunki przewlekłej, czyli coś, co męczy nas od co najmniej 4 tygodni. Na pewno morfologia krwi, prawda? Zobaczmy, czy nie ma niedokrwistości. Ta niedokrwistość zawsze będzie niepokojącym objawem. Druga rzecz to odczyn biernackiego, OB, prawda? Coś bardzo prostego. Dalej, białko C-reaktywne, czyli CRP. To są parametry stanu zapalnego i to są takie, to jest taki minimum, które powinno być zlecone. Oprócz tego sugerowałbym wykonanie oceny stężenia jednego przynajmniej z hormonów tarczycy. Na przykład TSH, prawda? Czy pacjent nie ma nadczynności tarczycy, bo to może być przyczyną biegunki. Jeżeli mamy podejrzenie, że to może być celiakia, to oznaczmy przeciwciała, przynajmniej jedno przeciwciało w kierunku celiaki. I to, myślę, jest taki podstawowe badania, które powinny być wykonane. Jeżeli pacjent ma objawy alarmujące, o których mówiłem, a które chciałbym powtórzyć, bo to jest niezmiernie istotne, czyli te zmiana rytmu wypróżni, naprzemiennie, biegunki zaparcia, krew w stolcu, niedokrwistość, chudnięcie, spadek apetytu, to wtedy pomyślmy, czy to nie jest jakaś objaw choroby organicznej, i wtedy zlećmy kolonoskopię.
2: Panie profesorze, inna przepadłość zaparcia.
3: Co
2: wtedy?
3: Równie bardzo kłopotliwy objaw. Biegunka jest bardzo kłopotliwym objawem. Ja może tylko krótko powiem. Zajmuję się pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. To jest duża grupa pacjentów w różnym wieku, dużo osób młodych. To są pacjenci, którzy mają tak zwane parcia na glące, prawda? To jest coś, co powoduje, że tu i teraz jest potrzeba załatwiania. To jest naprawdę ogromny problem dla tych pacjentów, co wpływa niekorzystnie na ich jakość życia. I to samo jest z zaparciami, prawda? Bo to również wpływa na ten pogorszenie jakości życia. Dość powiedzieć, że zaparcia dotyczą co 10 dorosłej osoby, prawda? A po 65 roku życia już co 5. 20% osób po 65 roku życia cierpi na zaparcia. Częściej kobiety, 2 razy częściej kobiety, to jest uwarunkowane pewnymi odmiennością anatomiczną i też hormonalną. Głównie chodzi tutaj o progesteron. Także problem jest duży i występuje w sporej grupie chorych. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak zdefiniować zaparcia. No bo dla kogoś może powiedzieć, że on ma na przykład kłopoty z oddawaniem stolca, prawda? I czy to są zaparcia? Tak, jak najbardziej. Definicja zaparć jest bardzo szeroka. Taka najprostsza, najbardziej, najczęściej to, co lekarz oczekuje od pacjenta, to jest to, że pacjent oddaje mniej niż 3 stolce na tydzień. Prawda? Czyli maksymalnie 2 stolce na tydzień, to już uważamy my zaparcia. Ale to uważamy my. A pacjenci mają zupełnie inne odczucie tych zaparć. Dla pacjentów zaparcia, i tu się zgadzam, że to też się kwalifikuje do zaparć, to jest oddawanie stolca z trudnością. To jest uczucie niepełnego wypróżnienia, to jest oddawanie twardego stolca. Prawda? To również są zaparcia. Czyli to ważne jest, żebyśmy jako lekarze wypytali pacjenta nie tylko o to, jak często się wypróżnia, ale też jaki kształt, jaki charakter ma ten stolec.
2: Czyli nie tylko ilościowy problem, ale też i jakościowy.
3: Jakościowy, dokładnie, dokładnie, bo to determinuje nam, bo my często się zadowalamy, że pacjent mówi, moi pacjenci z zaparciami, naprawdę większość moich pacjentów z zaparciami mówi, że on ma stolec codziennie, tak? I ja wiem, że on ma zaparcia, bo on stosuje różne środki przeczyszczające, które powodują, że on się wypróżnia codziennie, ale on się wypróżnia z trudnością. On ma uczucie czasami niepełnego tego wypróżnienia, że tak powiem, wypróżnia się na raty, tak? I ma ten twardy stolec. I to również jak najbardziej są zaparcia.
2: Co wtedy?
3: Musimy przede wszystkim znowu zastanowić się, jaka jest przyczyna tych zaparć. I tutaj 90% to są zaparcia czynnościowe. Czyli nie ma przyczyny organicznej. To też jest ważne, bo my musimy uspokoić pacjenta. Powiedzmy, proszę pani, proszę pana, nie ma nic złego w pana jelitach. Niestety, na skutek albo zaburzeń defekacji, czyli oddawania stolca, albo poprzez opóźnione przechodzenie stolca przez jelito, u pana doszło do zaparć. Te 10% to są zaparcia wywołane innymi przyczynami. I to mogą być różne przyczyny. To mogą być przyczyny organiczne, tak jak na przykład rak jelita grubego, tak? To mogą być przyczyny związane z chorobami innymi, takimi układowymi, jak na przykład niedoczynność tarczycy z kolei, albo cukrzyca. To mogą być objawy chorób neurologicznych, jak pan profesor doskonale wie, no, jako specjalista, na przykład choroba Parkinsona, prawda? Ci pacjenci często mają problemy z zaparciami. I jeszcze jedna bardzo ważna przyczyna, na którą chciałbym zwrócić państwa uwagę, to są leki. Wiele leków może powodować zaparcia, naprawdę wiele leków. Jakbyście państwo czytali ulotki leków, które państwo przyjmujecie, to ogromna grupa z nich może to powodować. A coś, co ostatnio jest zmorą, jeżeli chodzi o zaparcia, to są opioidowe leki przeciwbólowe, czyli narkotyczne leki przeciwbólowe stosowane kiedyś właściwie wyłącznie w onkologii, a teraz one znalazły szersze zastosowanie na leczenie przewlekłego bólu różnego pochodzenia, prawda? Te leki, większość pacjentów, którzy przyjmują doustne leki, te przeciwbólowe, mają po prostu zaparcia.
2: Pamiętam z początków jeszcze pracy, że nalewka opioidowa to była właśnie podawana przy biegunce.
3: Tak, tak, dokładnie tak kiedyś było, tak, tak, tak. I to działało, prawda? Czyli jest to prawda.
2: Też jeśli pojedziemy też na wycieczkę do pewnego kraju, gdzie zemsta faraona nam grozi w postępowaniu medycznym, myślę, że tam właśnie takim skutecznym postępowaniu, to myślę, że korzystają właśnie z opioidowych środków na biegunkę.
3: Może tak być, dokładnie nie wiem, to zależy pewnie tam od etiologii tego, ale tak, to jest to niestety skuteczny sposób na zahamowanie biegunki, ale przede wszystkim na wywołanie zaparć. I na to po prostu chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę na leki, które przyjmujecie. To jest klucz. Ale teraz tak, jeżeli już dojdziemy do wniosku, że mamy na przykład zaparcia, bo jeżeli mamy przyczynę ustaloną, to usuńmy, jeśli tu można, tą przyczynę, prawda? Zmodyfikujmy leczenie, leczmy chorobę zasadniczą, powinno być lepiej. A co jeżeli mamy biegunkę taką czynnościową, prawda? Czyli nie mamy zaburzeń żadnych, ale pacjent tą biegunkę ma. Ogromny problem i tu niestety mam złą wiadomość, nie ma jednej recepty na to, prawda? Jak to, nie ma złotego środka, który by...
2: Nie można pójść do apteki i kupić to.
3: Nie, nie, nie. To musi być, że tak powiem, działanie skoordynowane. Na czym on polega? Przede wszystkim zmiana stylu życia. Niestety, proszę państwa, nie da się. Pacjenci, którzy przychodzą do mnie z zaparciami, ja naprawdę staram się poświęcić im dużo czasu i wytłumaczyć, jak mają się zachować, żeby te zaparcia zmniejszyć albo w ogóle, żeby one ustąpiły. To musi być zmiana w ogóle stylu życia. To musi być zmiana sposobu odżywiania się. Ale to nie tylko zmiana sposobu odżywiania się, to również regularność posiłków, prawda? Ja o tym wszystkim jeszcze państwu będę starał się powiedzieć. To jest odpowiednia ilość wody, którą pacjent wypija w ciągu doby. To są również odpowiednie, regularne wypróżniania się, różne techniki defekacji. To wszystko ma znaczenie, czyli wiele, wiele sposobów. A na samym końcu, jak już zastosujemy to wszystko, zmodyfikujemy dietę, to możemy posiłkować się lekami. Także nie proponuję od razu zaczynać od leków, bo to jest droga na skróty i droga donikąd. Tak? My w końcu się do tych leków przyzwyczajimy. Natomiast jeżeli my nie zmodyfikujemy swojego stylu życia, swojej diety i postępowania, to naprawdę to nic nie pomoże.
2: Żadne leki nam nie pomogą.
3: Dokładnie.
2: Na co w diecie powinniśmy zwrócić uwagę? Jaka dieta, czy eliminacja jakich produktów, czy zwiększenie jakich produktów powinno nam pomóc?
3: To jest niezmiernie istotne zagadnienie. Naprawdę to jest kluczowe zagadnienie, to tak bym powiedział. Przede wszystkim powinniśmy stosować dietę tak zwaną bogato-błonnikową. Błonnik to jest tak, to są takie fragmenty rośliny, tak mówiąc najprościej, które w większości w jelicie nie podlegają degradacji, tak? One za to czasami tam podlegają fermentacji, ale generalnie one zwiększają masę stolca, one dodatkowo wiążą wodę, również przez to zwiększają masę stolca i przyspieszają pasaż jelitowy. One również wpływają na naszą mikrobiotę jelitową. Przyjmuje się, że lepszym błonnikiem jest tak zwany błonnik rozpuszczalny niż błonnik nierozpuszczalny. Teraz w Google czy gdziekolwiek możemy naprawdę sobie to doskonale znaleźć, jaki jest błonnik rozpuszczalny, jaki jest nierozpuszczalny, gdzie tego błonnika jest więcej, gdzie mniej. Może, ale generalnie, co powinno w tej diecie być? Dużo owoców i warzyw, prawda? To może być siemię lniane, to może być babka jajkowata, to mogą być przede wszystkim kasze, brązowy ryż, orzechy, nasiona, pestki, pieczywo, ale pieczywo razowe, pełnoziarniste. Żebym czegoś jeszcze nie pominął, no to są chyba, o brązowym ryżu już też mówiłem, prawda, otręby owsiane. To są wszystko produkty, które mają dużo błonnika i zawierają przede wszystkim błonnik ten rozpuszczalny. Jak dużo go powinniśmy spożywać, bo to też jest ważne, tak? Mówi się, że uważa się, że pacjent powinien przyjmować od 10 do 25 gramów błonnika na dobę, ale ja też przestrzegam Państwa przed tym, żeby się rzucić od razu na dużą ilość błonnika, prawda, że jak ja zjem dużo tego błonnika, to będzie efekt natychmiastowy. Po pierwsze, spożywanie od razu zbyt dużej liczby błonnika może spowodować, że będziemy czuli się gorzej niż lepiej. Bo na początku ta duża ilość błonnika może spowodować, że będziemy mieli nudności, wzdęcia, mogą być wymioty, prawda? Także ten efekt będzie może nas zniechęcić po prostu. Zacznijmy od mniejszych dawek błonnika, 5-10 gramów. Zwiększajmy stopniowo to zawartość błonnika, na przykład o 3 gramy na tydzień. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, szanowni Państwo. Nie oczekujmy, że my zjemy łyżkę siemienia lnianego, czy nawet, nie wiem, 5 czy 10 łyżek siemienia lnianego jednego dnia i już będziemy zdrowi. Nie. Ten efekt spożywania błonnika zauważymy po 4 tygodniach. Musimy być po prostu cierpliwi w tym naszym działaniu, ale przede wszystkim musimy być konsekwentni. Czyli stosujmy te produkty, o których mówiłem, a unikajmy fast foodów. Unikajmy tego, co jest szkodliwe. Niestety wszystko to, co jest smaczne, to często jest szkodliwe, czyli fast foody, duża zawartość czerwonego mięsa, prawda? Produkty wysoko przetworzone, takie, które nie mają błonnika. To są wszystko niestety produkty używki wszelkiego typu. To są produkty, które no, nie są zalecane. I oczywiście ja moim celem nie jest to, żeby nie wiem, przestrzegać, żeby nie zalecać Państwu, że w ogóle już od tej pory nie jedźcie mięsa, tak? Nie jedźcie słodyczy. Każdy z nas będzie to jadł, ale po prostu w ograniczonej, mniejszej ilości niż dotychczas.
2: Swego czasu spotkałem się z taką opinią, że przy takich brzusznych dolegliwościach niepokojące, znaczy są jakby problematyczne, takie powodujące dyskomfort gazy. I że najlepszym sposobem na to jest aktywność ruchowa.
3: Tak, to Państwo, że zgadzam się całkowicie. Aktywność ruchowa ma ogromne znaczenie, ogromne. Ja zawsze powtarzam swoim pacjentom. Oprócz tego, że Państwo zmienicie swoją dietę, to musi być aktywność ruchowa. Zaparcia są domeną osób w podeszłym wieku. Ja nie oczekuję od tych pacjentów, że oni zaczną nagle uprawiać jogging, prawda? Bo to nie o to chodzi. Ta aktywność ruchowa ma pomóc, a nie zaszkodzić pacjentowi. Natomiast to, do czego ja zawsze namawiam pacjentów, to jest umiarkowany wysiłek fizyczny. Co ja rozumiem pod tym pojęciem? To jest taki marsz, ale taki trochę szybszy marsz, prawda? Na taki, na jaki pacjent może sobie pozwolić, który trwa 30-60 minut, ale który robimy 4-5 razy w tygodniu co najmniej, prawda? To jest jazda na rowerze. To jest coś, co spowoduje, że ta perystaltyka, motoryka przewodu pokarmowego zostanie pobudzona. Aktywność ruchowa ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o pobudzenie perystaltyki jelit. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, oprócz tej aktywności ruchowej, to jest regularność posiłków. Dostanie się posiłku do żołądka pobudza tak zwany odruch żołądkowo-okrężniczy. Czyli pokarm w żołądku poprzez odpowiednie pobudzenie zakończeń nerwowych pobudza perystaltykę jelit. To dlatego tak ważne jest spożycie śniadania, tak? Żeby już spożycie śniadania pobudziło tą perystaltykę okrężnicy. I ta regularność jest kluczowa. Nie może być tak, że państwo będziecie stosować dietę, nawet zdrową, nawet najzdrowszą dietę, ale ta dieta na przykład będzie o godzinie 21, prawda? I wtedy wszystko zjecie o 21, tak z nawiązką, że tak powiem. To nigdy nie spowoduje nic dobrego, tak? To tylko nasili dolegliwości. To musi być regularne, czyli 4-5 posiłków dziennie, umiarkowanych posiłków, ale które będą regularne i to właśnie będzie pobudzać tą perystaltykę.
2: Coraz częściej, i to tak może nawet bardziej popularno-naukowe, mówi się o tych bakteriach, które to w przewodzie pokarmowym są, że one tak są kluczowe, tak ważne, że one są najważniejsze do odporności naszej. Ile w tym naukowej, jakby naukowo potwierdzone?
3: Tak, to rzeczywiście teraz jest to...
2: taki boom nawet.
3: Ogromny boom. Ja zresztą sam się zajmuję mikrobiomem naukowo, prawda, ale w innym kontekście. Mikrobiom to jest ogromne, to jest dość powiedzieć, że w naszych jelitach znajduje się około kilograma, 2 kg bakterii. Że liczba genów tych bakterii jest coraz większa niż liczba ludzkich genów, tak? Także my naprawdę to nie wiemy, czy my jesteśmy gospodarzem, czy my może jesteśmy w gościach u tych bakterii, prawda? Jest to ogromna armia, która rzeczywiście pomaga nam trawić składniki pokarmowe. Natomiast ja bym troszeczkę przestrzegał przed tym, bo teraz możecie się państwo spotkać wiele firm, prawda? Oferuje państwu tak zwane badania zdrowego mikrobiomu, prawda? Że państwo oddajecie swój stolec i tam dostajecie po jakimś czasie wynik, że macie taki, to a taki mikrobiom, że na podstawie tego mikrobiomu można powiedzieć, że macie predyspozycję do zachorowania na takie, to a takie choroby. Na chwilę obecną nikt nie ma wzorca zdrowego mikrobiomu, prawda? Także nie ma czegoś takiego, że do mnie czasami przychodzą pacjenci z tego typu wynikami, prawda? I pokazują mi ten wynik, że tu mają to, no mówię, no ale z tego nic nie wynika, prawda? To nie jest tak. Tak samo jak probiotyki, tak? Probiotyki to są żywe kultury bakterii, które podawane w odpowiednich ilościach wywołują odpowiednie korzystne działania w organizmie człowieka. Na chwilę obecną nie ma jakichś danych, które mówiłyby, że określone szczepy probiotyków pomagają w zaparciach. Także ja bym przed tym przestrzegał. Być może kiedyś będą jakieś badania naukowe. Na chwilę obecną jedynym wskazaniem do przeszczepienia tak zwanej mikrobioty jelitowej, czyli od jednego pacjenta, który uzyskam, do drugiego, jest biegunka zakaźna, przewlekła biegunka zakaźna Clostridium difficile, która nawraca pomimo odpowiedniego leczenia. To jest na chwilę obecną jedyne wskazanie do przeszczepiania mikrobioty jelitowej.
2: A jak tutaj się miewają naturalne jogurty, różnego rodzaju kwaszonki, kiszone ogórki, kapusta, czy one nam pomagają?
3: Na pewno nie zaszkodzą, tak? Jogurty naturalne, kefiry, prawda? Jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma zaparcia, prawda? To jak najbardziej takie produkty należy spożywać. Na przykład połączyć je z otrębami owsianymi, tak? Połączyć je ze śmieniem lnianym. Doskonały pomysł. Kiszonki, ogórki kiszone. Nie jestem obiektywny, bo jestem fanem tego. Także ciężko mi się wypowiadać na temat. Nie mam sumienia komukolwiek zabronić. Ja uważam, że jeżeli komuś to odpowiada, jeżeli komuś to pasuje, prawda, i pomaga, jak najbardziej.
2: Panie profesorze, jeszcze tak na zakończenie, bo tak rozmawiamy o różnych badaniach, o diecie. Natomiast ja chciałbym jeszcze, żebyśmy wrócili do wizyty w gabinecie gastroenterologa i powiedzieli o badaniach, z jakich korzystają gastroenterolodzy i co badania, no, czego się pacjent ma tam spodziewać. No wiadomo, no, USG zrobimy, gastroskopię. Odczarować trzeba kolonoskopię, bo tego się po prostu wstydzimy.
3: Tak, to są takie podstawowe, to co pan profesor wspomniał. W Polsce jest, to jest ogromny problem, w Polsce jest program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Pacjenci w wieku 50-69 lat mogą bezpłatnie poddać się kolonoskopii w znieczuleniu, prawda? Zgłaszalność w Polsce wynosi 15% zaledwie, prawda? Ludzie się boją podejść temu badaniu, mimo że jest to badanie bardzo, oczywiście ono jest, może być wstydliwe, prawda? Ono może być kłopotliwe, bo trzeba się do niego przygotować, ale jest to badanie, które jest najbardziej czułe i najbardziej swoiste, jeżeli chodzi o wykrywanie zmian przednowotworowych. Celem tego badania nie jest już stwierdzenie raka. Celem tego badania jest stwierdzenie zmian przednowotworowych, usunięcie tych zmian i zapobieżenie rozwojowi raka. Także ten benefit jest ogromny. Także jest to jedno z badań, które możemy wykonać w gabinecie lekarza gastroenterologa, ale ta kolonoskopia ma również na celu stwierdzenie innych chorób, jak mikroskopowe zapalenie jelita grubego. Co to jest mikroskopowe zapalenie jelita grubego? To jest choroba, gdzie pacjent ma przewlekłą biegunkę wodnistą. Naprawdę to jest bardzo uciążliwa choroba dla pacjenta. On ma po 10 wodnistych stolców na dobę, nie może wyjść z domu, robi mu się kolonoskopię, a w kolonoskopii jelito jest zupełnie prawidłowe. I dopiero w wycinkach wychodzi, że jest zapalenie. Ale leczy się to bardzo prosto, tylko trzeba zrobić kolonoskopię i pobrać wycinki. Choroby zapalne jelit, prawda, czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, to wszystko się rozpoznaje podczas kolonoskopii. Gastroskopia z kolei, choroba wrzodowa, choroba refluksowa, celiakia, prawda, o której wspominałem. My jako gastrolodzy możemy również pobrać badania serologiczne w kierunku celiakii, żeby stwierdzić, czy ta celiakia jest, czy nie. Możemy oznaczyć obecność Helicobacter pylori, czy to w stolcu, czy to w trakcie gastroskopii. Co jeszcze możemy jako gastroenterolodzy? No ten panel badań jest dosyć szeroki, prawda, i on pozwala nam na wykrycie wielu przyczyn zarówno biegunki, jak i zaparć. Także myślę, że jeżeli lekarz rodzinny wyczerpie swoje możliwości, prawda, czyli to, co w koszyku świadczeń podstawowych ma już, zrobił i nie ma odpowiedzi, albo pomimo że tego, że on stwierdził daną chorobę, leczy ją prawidłowo, ale nie ma efektu, to powinien wysłać ją, tego pacjenta, do gastroenterologa.
2: Pewnie byśmy jeszcze o naszych jelitach, o naszym brzuchu rozmawiali. Audycja ma jakieś określone ramy. Ja bardzo chciałbym podziękować panu profesorowi za tak ciekawe przedstawienie takich czysto ludzkich naszych dolegliwości. Proszę państwa, moim i państwa gościem był pan profesor Jarosław Daniluk z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
3: Panie profesorze, bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, a państwu dziękuję za wysłuchanie. No, myślę, że udało mi się troszeczkę przybliżyć państwu te problemy związane właśnie z tymi wstydliwymi problemami, ale jednak bardzo istotnymi. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: Pytanie do specjalisty.

Najnowszy odcinek audycji Pytanie do specjalisty. Gościem był profesor Jarosław Daniluk, który przybliżył temat zdrowego wypróżniania. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu już za tydzień w czwartek, a powtórka dzisiejszego w niedzielę po godzinie 17. Tymczasem na naszej antenie już po przerwie punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to dziś mowa m.in. o uroczystościach w Supraskim Monasterze.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 13 sierpnia według nowego stylu i 31 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego Ewdokima z Kapadocji, świętej Julity z Kapadocji, świętego Beniamina, a także świętego Sergiusza. Przed mikrofonem Julia Ochryniuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o tegorocznych uroczystościach ku czci Supraskiej Ikony Bogu Rodzicy, a także o autokarowym wyjeździe na Świętą Górę Grabarkę. Dziesiątego sierpnia Cerkiew Prawosławna szczególnie czci Matkę Bożą w jej supraskiej ikonie Chodogetri, a uroczystości w supraskim monasterze zwiastują

Były także okazją do przypomnienia o 1400. rocznicy ustanowienia akatystu ku czci Bogu Rodzicy, który do dziś pozostaje jedną z najpiękniejszych form prawosławnej modlitwy do Matki Bożej. Bractwo świętego Atanazego Brzeskiego, działające przy parafii świętego Ducha w Białymstoku, zaprasza dnia 18 sierpnia na pielgrzymkę na świętą Górę Grabarkę z okazji święta i wierskiej ikony Matki Bożej. O godzinie 7:30 wyjazd z parafii przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13. O godzinie 10:00 święta liturgia na świętej Górze Grabarce. O godzinie 17:30 powitanie hierarchów, a o godzinie 18:00 udział w nabożeństwie całonocnego czuwania ku czci przemienienia Pańskiego. Powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę około 23:00. Zapisy i informacje pod numerami telefonów 508 954 311 lub 534 469 470.

Za nami powtórka dzisiejszego wydania wiadomości. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego czwartkowego programu. Po przerwie wysłuchamy rozmowy z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej o pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę.

0: Już jutro wyruszy 41. piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń wakacyjnych dla prawosławnej społeczności. O przygotowaniach, przebiegu tegorocznej pielgrzymki, a także roli koordynatorów rozmawiamy z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Gość Radia Ortodoksja.
0: Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń wakacyjnych dla naszej prawosławnej społeczności, czyli piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Każdego roku gromadzi ono setki osób, które wyruszają w drogę niosąc swoje intencje i modlitwy. Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga jednak miesięcy przygotowań i zaangażowania wielu osób. O tym, jak wyglądają przygotowania, przebieg i trasa, porozmawiamy z naszymi gośćmi, koordynatorami pielgrzymki. Julią Markowską, przewodniczącą Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także Grzegorzem Wawrzeniukiem, członkiem Zarządu Bractwa. Sława Jezusu Chrystu, witamy serdecznie.
2: Sława w wieki.
0: Jak wyglądają przygotowania do tegorocznej pielgrzymki i kiedy się rozpoczęły?
2: To jeżeli chodzi o przygotowania, rozpoczęły się one już na początku lutego. Wtedy ustaliliśmy trasę pielgrzymki, taką wstępną, możliwą. I później po ustaleniu tej trasy dzwoniliśmy do poszczególnych parafii, przez które będziemy przechodzić, w których będzie obiad i w których będzie nocleg. Po czym tak naprawdę przygotowania trwały, można powiedzieć, prawie pół roku. A tak naprawdę w każdym miesiącu coś się działo. Chociażby musieliśmy zamówić krzyże pielgrzymkowe, musieliśmy zaprosić osoby do uczestnictwa w pielgrzymce, aby pomogły nam w służbie porządkowej. Zapraszaliśmy też liderów sektorów, którzy będą nadzorować porządek w poszczególnych sektorach pielgrzymki. Oraz skontaktowaliśmy się z osobami, które od wielu lat przewożą nasze bagaże, z pytaniem, czy te osoby mogą znowu nam pomóc w pielgrzymce. Oprócz tego, jeżeli chodzi o przygotowania, to co najważniejsze, musieliśmy poprosić o błogosławieństwo na inicjatywę oraz musieliśmy zgłosić pielgrzymkę do Urzędu Wojewódzkiego.
0: Przygotowania to jedno, ale równie ważne jest to, jak będzie przebiegała sama pielgrzymka. Jak wygląda harmonogram? Którędy prowadzi trasa i ile dni potrwa?
3: Tegoroczna trasa, którą wspólnie wyznaczyliśmy, będzie prowadzić przez następujące miejscowości. Pierwszego dnia, 14 sierpnia, w piątek, wyruszamy z parafii w Świętego Eliasza w Dojlidach w kierunku Zabudowa. Tam mamy pierwszy obiad i następnie z Zabudowy wyruszamy do Trzecianki. Tego dnia mamy łączną długość naszej trasy, to jest 26,5 km. Kolejnego dnia w sobotę wyruszamy z Trzecianki do Tyniewisz Dużych na obiad oraz do Czyż zachodzimy na nocleg. Ten odcinek ma 26 km. Trzeciego dnia naszej pielgrzymki w niedzielę liturgię mamy w Czyżach. Następnie wyruszamy do Orli na obiad oraz do Kleszczel na nocleg. Ten odcinek ma 28 km. Czwartego dnia w poniedziałek z Kleszczel wyruszamy do Rogacz oraz na nocleg zachodzimy do Telatycz. I piątego dnia, czyli ostatniego dnia naszej pielgrzymki, wyruszamy z Telatycz już prosto na Świętą Górę Grabarkę. I to jest nasz najkrótszy dzień, który ma 13,5 km. Jeśli chodzi o harmonogram, jak będą wyglądały te dni, to pierwszego dnia na Dylidach liturgię zaczynamy o godzinie 7:45, po której będzie molebień sprawowana przez arcypasterza. Zapisy dla uczestników rozpoczną się już o godzinie 7 rano przy parafii.
0: Pielgrzymka to przede wszystkim ludzie, którzy każdego roku decydują się wyruszyć w tę wyjątkową drogę. Jak wygląda grono pielgrzymów? Czy są to głównie ludzie młodzi, czy przekrój wiekowy jest znacznie szerszy?
3: Grono pielgrzymów jest bardzo zróżnicowane z racji tego, że głównie młodzież zajmuje się organizacją i czynnie pomaga przy sprawnym przebiegu całej pielgrzymki. Naturalnie młodzi ludzie stanowią dużą i widoczną część naszej grupy, jednak przekrój wiekowy uczestników jest znacznie szerszy. Wędrują z nami całe rodziny z dziećmi, a także osoby starsze, które mają już ze sobą wiele takich pielgrzymek. To wielopokoleniowe zróżnicowanie jest piękne. Na trasie tworzy się wspólnota, w której wszyscy po prostu wspierają się nawzajem niezależnie od wieku.
0: Tak liczna grupa wymaga dobrej organizacji. Chciałabym więc zapytać o rolę koordynatorów. Jakie zadania spoczywają na koordynatorach podczas przygotowań i już w trakcie drogi?
2: To jeżeli chodzi o nasze zadania podczas przygotowań, to tak naprawdę, tak jak na wstępie wspomniałam o tych przygotowaniach, o zamawianiu krzyży, o kontakcie z liderami, o kontakcie ze służbą porządkową, czy też zgłaszaniu pielgrzymki, czy prośbie o błogosławieństwo, to tak naprawdę to wszystko spoczywa na nas, bo my musimy trzymać się terminów, które są już z góry wyznaczone, bo musimy do konkretnej daty chociażby zgłosić pielgrzymkę, czy musimy z wyprzedzeniem zamówić krzyże, żeby po prostu mieć czas i żeby nic nie było na ostatnią chwilę. Ale też nie zapominajmy o tym, że oprócz nas, którzy tak naprawdę kierujemy tymi przygotowaniami, to pomaga nam zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz inne zaprzyjaźnione nam osoby, które pomagają w przygotowaniach. Chociażby jednym z naszych zadań jest przejazd trasy pielgrzymki, żeby po pierwsze spotkać się z parafiami, przez które będziemy przechodzić, oraz żeby sprawdzić trasę, czy jest ona dobra, czy pielgrzymka może z łatwością przejść dany odcinek, a już podczas samej pielgrzymki to nadzorujemy całe przejście pielgrzymki, żebyśmy bezpiecznie dotarli na Świętą Górę Grabarkę. Też my podejmujemy jakieś ważne decyzje, jak są czasami sytuacje kryzysowe, czy też po prostu nadzorujemy całą pielgrzymkę w trakcie.
3: Natomiast moim zadaniem, jak koordynatora służby porządkowej podczas pielgrzymki, jest głównie dbanie o sam przemarsz, żeby był on sprawny, płynny, żebyśmy się nie zgubili przede wszystkim, żeby zaplanować również postoje w dobrych miejscach, żeby był przede wszystkim cień, to jest ważna też sprawa, żeby po prostu, gdy idziemy dość słoneczną drogą, żeby móc się na chwilę chociaż schować w cień, chwilę odpocząć, napić się wody czy coś przekąsić. Oraz w trakcie drogi zajmuję się jako koordynator głównie tym, żeby rozdysponować zadania dla służby porządkowej, żeby również ustawić tych ludzi, gdzie oni mają być, za co mają być odpowiedzialni, kto ma kierować ruchem, kto ma pilnować pielgrzymów, kto ma prowadzić grupę i to jest głównie moim zadaniem.
0: Organizacja pielgrzymki to z pewnością ogromna odpowiedzialność. Domyślam się, że nie brakuje także różnych wyzwań. Co jest właśnie takim największym wyzwaniem przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia?
2: To jeżeli chodzi o wyzwania, które stoją przed nami, mogłabym powiedzieć, że nie ma takiego jednego największego wyzwania, tylko jest ich kilka. Przede wszystkim największym wyzwaniem jest to, żeby nasz przemarsz był sprawny i żeby cała pielgrzymka spokojnie dotarła na Świętą Górę Grabarkę. Dodatkowo oprócz tego przed samym wymarszem pielgrzymki musimy trzymać się tych terminów, musimy z wyprzedzeniem załatwiać wszystkie formalności dotyczące przejścia pielgrzymki oraz takim ostatnim wyzwaniem jest moim zdaniem relacja z ludźmi, żebyśmy wspólnie mogli współpracować, żebyśmy też uwzględniali zdanie innych i żebyśmy wspólnie mogli stworzyć bardzo dobrą pielgrzymkę, którą zapamiętamy na lata.
0: Jesteście koordynatorami, jednymi z osób, które odpowiadają za przebieg wydarzenia. Macie z pewnością wiele spraw, o które dbacie także podczas trwania drogi. Jak znaleźć równowagę między sprawnym zarządzaniem pielgrzymką a przeżywaniem jej duchowego wymiaru?
2: To to jeżeli chodzi o znalezienie równowagi między sprawnym zarządzaniem pielgrzymką a przeżywaniem jej duchowego wymiaru, to myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać, po co kierujemy się na Świętą Górę Grabarkę. Że idziemy tam, ponieważ kochamy Boga, kochamy Chrystusa i nawet jak spotykają nas pewne trudności podczas trasy, podczas przemarszu, musimy pamiętać, żeby kierować się miłością do drugiego człowieka, żeby też czasami niektóre emocje odstawić na bok i pamiętać, jaki jest nasz cel i po co kierujemy się w to święte miejsce.
0: Na zakończenie naszej rozmowy pozostaje jeszcze kwestia praktyczna. Z pewnością są wśród naszych słuchaczy osoby, które chciałyby dołączyć do pielgrzymki lub dowiedzieć się o niej więcej. Gdzie szukać szczegółowych informacji?
3: Wszystkie szczegółowe informacje publikujemy na bieżąco w internecie. Zapraszamy przede wszystkim na nasz profil na Facebooku oraz na stronę internetową bmpdbg.pl. Z kolei dla osób, które wolą tradycyjne formy, plakaty informacyjne zostały rozwieszone we wszystkich białostockich parafiach, na których znajdują się podstawowe informacje odnośnie pielgrzymki. Znajdują się na nich podstawowe informacje takie jak trasa, którędy idziemy, jakiej długości są odcinki naszej pielgrzymki, co każdy pielgrzym powinien ze sobą wziąć, co będzie mu potrzebne w trakcie przemarszu. Oraz najważniejsze, czyli kiedy wyruszamy z cerkwi z Doylit. Kontakt do nas, do mnie, jak i do Julii, znajduje się na plakatach oraz na Facebooku, jak i na stronie internetowej.
2: Przy okazji chcielibyśmy Państwa poinformować, iż każdy pielgrzym powinien zabrać ze sobą odpowiedni strój, sztućce i naczynia, namiot, śpiwór oraz butelki plastikowe bądź bidony ze względu na obowiązującą kaucję. W imieniu Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na 41. pieszą pielgrzymkę Białystok-Święta Góra Grabarka, która odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia 2026 roku. Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Także przyłączamy się do zaproszenia i życzymy wszystkim organizatorom sił i pomyślności w dopięciu ostatnich szczegółów, a wszystkim pielgrzymom bezpiecznej drogi i wytrwałości. A naszymi gośćmi byli dziś Julia Markowska, przewodnicząca Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także Grzegorz Wawrzeniuk, członek Zarządu Bractwa.
2: Dziękujemy.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

W naszym studiu gościliśmy przedstawicieli Bractwa Młodzieży Prawosławnej, którzy mówili o tegorocznej pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. Materiał dostępny jest na naszej stronie internetowej. Szczegóły dotyczące pielgrzymki znaleźć można także na stronie cerkiew.pl lub Facebooku Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Pielgrzymka wyruszy już jutro z parafii świętego proroka Eliasza na Dojlidach w Białymstoku. Przypominamy, że zapisy uczestników pielgrzymki rozpoczną się o godzinie 7, natomiast o godzinie 7:45 zostanie odprawiona boska liturgia, po której nastąpi wymarsz pielgrzymki w kierunku Świętej Góry Grabarki. Już teraz na naszej antenie wysłuchajmy kilku pieśni pielgrzymkowych.

Drodzy słuchacze, w ostatniej godzinie dzisiejszego czwartkowego programu towarzyszą nam najpiękniejsze pieśni pielgrzymkowe. Ponieważ już jutro wyruszy piesza pielgrzymka z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 21, co oznacza zakończenie dzisiejszego programu. Po przerwie pożegnanie ze słuchaczami i modlitwy wieczorne.